0: Autopromocja.
1: Napisz proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Hi, here's Garou. You're listening to Radio Rodzina.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: wybierzesz.
1: Autopromocja.
2: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

Rozejrzyj się dookoła. Zwróć uwagę na osoby, przedmioty, rośliny lub zwierzęta, które cię otaczają. Właśnie w tej przestrzeni zaczynasz spotkanie z Bogiem.

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.

Żyjemy w świecie zasad, regulaminów, praw. Gdy ktoś nagina lub przekracza któreś z nich, często uruchamia się w nas groźny sędzia. Surowo oceniamy także siebie samych. Podobnie reagują faryzeusze na Jezusa, który uzdrawia w szabat. Spróbuj z łagodnością przyjrzeć się takim sytuacjom w tobie lub wokół ciebie.

Postawa Jezusa w tej sytuacji jest zaskakująca. Nie piętnuje ani nie wchodzi w spór z tymi, którzy planują na Niego zamach. Z odwagą i wrażliwością troszczy się o innych. Wiernie podąża za wartościami, w które wierzy. Pomyśl o wartościach, w które Ty głęboko wierzysz i o osobach, o które się troszczysz. Co pojawia się w Twoim sercu, gdy o nich myślisz?

Postać sługi Pańskiego z proroctwa Izajasza to nie tylko opis Pana Jezusa. My wszyscy, naśladując Go, stajemy się do Niego podobni. Słuchając Ewangelii, zwróć uwagę na Boga, który podkreśla swoją miłość do Ciebie, który darzy Cię swym duchem, który docenia Twoją łagodność, delikatność i wrażliwość i który w Tobie widzi nadzieję dla innych.

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.

pozostań w relacji z Bogiem wrażliwym i pełnym łagodności. Jeśli chcesz, możesz z Nim porozmawiać. Możesz też trwać w milczeniu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
8: Tu Radio Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: ile bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochasz.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

prawda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej.
1: Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm. O!
2: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Większość kraju z burzami, za chwilę nowe ostrzeżenia wydane przez synoptyków. Zbliża się kolejna edycja akcji Święty Krzysztof, zbiórki na środki transportu dla misjonarzy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Są podpisy, ale jest też i weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżania innych osób, choć jak zaznaczył.
3: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
2: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
3: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego pierwszego stopnia. Wyższy drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Sytuacji przyglądał się Grzegorz Kozieł.
4: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Amerykanie zakończyli siódmą z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia, a to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać się dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7 zł i 30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. A zbliża się kolejna edycja akcji Święty Krzysztof. 1 grosz za 1 kilometr to zbiórka pieniędzy na środki transportu dla misjonarzy. Biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, oblat ojciec Marek Ochlak, zwrócił się do darczyńców.
6: Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jaki sposób funkcjonuje o wiele efektywniej.
2: Zbiórka na pojazdy dla misjonarzy odbędzie się w ramach 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. Obchodzony będzie w dniach od 19 do 26 lipca.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Lecina.
1: Milicz.
2: Milicz.
1: 88 i 5 FM.

0: Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Po deklaracjach Zełenskiego jest komentarz Tuska. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Chodzi o informacje o ich zarobkach. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych, sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwanie i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane, tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwości jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
0: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego. Może już wracać do domu. Szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
3: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinału, FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
0: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz mnóstwo pochwał.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników. Po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągwiew mazowiecka księcia Janusza. Odpowiada jej dowódca Robert Dusza.
4: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
0: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat, początek dzisiejszej bitwy o 15.
2: Radio Rodzina.

Godzina 11:45 wybiła na zegarach. Zapraszamy więc już teraz do wspólnej modlitwy intencjami, które oczywiście cały czas możecie wysyłać do nas na numer 7148, wysyłając oczywiście wiadomość, którą zaczynamy od słowa intencje. Możecie również włączyć się do naszej wspólnej modlitwy na żywo, dzwoniąc na numer 71 322 20 22. Zapraszamy do intencji, które trwają na naszej antenie do godziny 12:00.

0: Odbieramy już teraz telefon od naszego pierwszego słuchacza i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę w intencji zbliżającej się rocznicy, 42. rocznicy ślubu naszych dzieci. Obywał się na następne wiele lat im błogosławiła. O błogosławieństwo dla całej mojej rodziny i o błogosławieństwo dla ukochanego naszego radia rodzina, a ściślej pracujących w nim ludzi. Szczęść Boże, niech się darzy.
0: Szczęść Boże, pięknie dziękujemy za ten telefon i za wspólną modlitwę.

A już teraz pomódlmy się wspólnie intencjami, które nadsyłacie Państwo do nas drogą SMS. Pierwsza intencja o szczęśliwą chemię i wygranie walki z nowotworem dla Marii. Oraz kolejna intencja za duszę świętej pamięci Eudoki, Michała, Olgi, Eugeniusza, Romana, Romualdy, Ireneusza, Józefy, Jana, Wiktorii, Adama, Piotra i Bogusławy.

Pomódlmy się kolejną intencją nadesłaną do nas drogą SMS. Jest to intencja od pani Jadwigi, która prosi o modlitwę w intencji o pomyślny przebieg gastroskopii i kolonoskopii 20 lipca oraz dobry wynik. Bóg zapłać za modlitwę.

0: Odbieramy już teraz kolejny telefon i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Proszę o Boże błogosławieństwo dla Marty, dla Jakuba, o znalezienie dobrej pracy dla Marty. Błogosławieństwo dla mojego męża Marka, mojej mamy, brata, wszystkich bliskich mojemu sercu. Chcę również prosić w intencji wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Zosię rehabilitację i terapię. Dziękuję Ci, Mateczko, za to, że stanęli na naszej drodze, że nas wspierają. Proszę w intencji wszystkich tych, którzy w naszej modlitwie potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Oddaję modlitwie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Również chcę prosić w intencji naszej ojczyzny, była bezpiecznym domem. Za wszystkie rodziny, by mogły tu w spokoju żyć, wychowywać i kształcić swoje dzieci. Oddaję Ci, Mateczko, wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu. Może tak po ludzku nie do garnięcia, a teraz przed nami jeszcze tyle spraw do załatwienia. Proszę, otaczaj nas płaszczem swojej opieki i wspieraj. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również serdecznie pozdrawiamy, dziękując za wspólną modlitwę.

Maryjo, Matko Najświętsza, miej zawsze w swojej opiece moją córeczkę Liliankę. Chroń ją, proszę, od wszystkich chorób, prosi mama. Oraz kolejna intencja, właśnie w intencji ojczyzny. Pokój na świecie, za ojca Emiliana z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, strumienie łask przez ręce i serce Maryi, Matki Kapłanów, modli się Halina.

Pomódlmy się w kolejnej intencji. Proszę o utrzymanie taty przy życiu, żeby nie umarł, o prawidłowe wyniki badań lekarskich.

Proszę o modlitwę za wszystkich ludzi na świecie, szczególnie za tych, za których nikt się nie modli, za zmarłych, konających i dzieci nienarodzone oraz o pokój na świecie. Bóg zapłać. Oraz kolejna intencja, bardzo proszę o modlitwę za siłę w przezwyciężaniu choroby i przetrwanie radioterapii Halince. Dużo zdrowia dla wszystkich chorych, rodziny i ich opiekunów. Szczęść Boże!

Zbliża się godzina 12, więc z tego miejsca już teraz dziękujemy za każde wypowiedziane słowo modlitwy na naszej antenie oraz za każde właśnie tchnienie modlitwy nadesłane do nas drogą SMS. A tymczasem zapraszamy już teraz do wspólnej modlitwy aniołem pańskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Francuzi coraz częściej wyruszają na pielgrzymki. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane, wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz – Krynica Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
1: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
2: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
0: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu, jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
4: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
0: W różnych miejscach Francji organizowane są ponadto pielgrzymki nocne, przeznaczone głównie dla młodych. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne. Pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
5: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
6: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
0: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do Stanów Zjednoczonych i Chin.
7: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na terenie całego Dolnego Śląska przelotne opady, a miejscami nawet i burze. Dodatkowo aktualnie we Wrocławiu 24 stopnie Celsjusza, ale w trakcie dnia na termometrach zobaczymy nawet 26 kresek i piękne słońce. Jakość powietrza jak na razie utrzymuje się oczywiście na stopie dobrej, a wiatr towarzyszy nam z siłą 24 km na godzinę.
3: Radio Rodzina.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Dolny Śląsk to kraina, która zamkami i pałacami stoi i jest to bez wątpienia jeden ze sposobów zwiedzania tej części Polski. Ze mną jest dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy, a także znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, który opowie nam o tych zamkach, do których podczas naszej podróży szlakiem zamków i pałaców dolnośląskich nie zajechaliśmy. A więc dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry państwu.
1: Tak jak powiedziałam, Dolny Śląsk często jest nazywany taką krainą zamków i pałaców. Skąd bierze się to bogactwo i dlaczego to właśnie tutaj znajdziemy ich tak wiele?
2: Ta wielowiekowa tradycja Dolnego Śląska to zarówno czasy takich rodów feudalnych, Piastowie, tak, też i byli tu obecni przez chwilę Jagiellonowie, Habsburgowie, cała administracja dworska, urzędnicy, wszyscy posiadali swoje siedziby, w których także mieściły się biura, urzędy, ale także służyły na wypoczynek, niektórym na rozwijanie innych idei. Tutaj taki jeden przykład, na przykład na zamku Piastowskim, tak, w Jaworze w wieku XVII mieściła się i kaplica, ale i wielka biblioteka hrabiego von Nostitz, który był prawą ręką cesarza Habsburgów. Po wojnie 30-letniej w tej bibliotece na przykład znajdował się rękopis Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. Potem on wyemigrował do Pragi, a wreszcie po okresie zimnej wojny do zbiorów w Krakowie Collegium Maius. Więc taka ciekawa historia też z zamkiem w tle, że służyły, prawda, zarówno do oficjalnych tych wizyt dworów, ale także służyła do tych celów takich podstawowych, jak właśnie chociażby urzędy. Więc oczywiście w tej administracji musiało być bardzo dużo tych miejsc. Wspomnę chociażby taki przykład nieistniejącego już dzisiaj zamku w Rokitnicy koło Złotoryi. To jest bardzo piękne miejsce w sercu Gór Kaczawskich, no to czy Przedgórza Kaczawskiego, gdzie, tak powiem, ta historia przeplata się z krainą wygasłych wulkanów. W takiej Rokitnicy Henryk Brodaty, prawda, książę piastowski, wydaje dokument, w którym nadaje prawa miejskie Złotoryi. To no, najstarsze udokumentowane miasto w Polsce, tak? A cała historia zaczyna się od zamku, to właśnie tak, od dokumentu na pergaminie administracji urzędów, to zamki, tak? Stąd wyrasta cała sieć zamków, na przykład tych piastowskich, które bardzo lubimy, zwiedzamy sobie. Są zamki, w których ta historia przeplata się zarówno z czasami średniowiecza i tymi nowożytnymi, ba, nawet II wojną światową tutaj, czy zamek Czocha, czy zamek Książ. Właśnie mają te historie gdzieś tam jeszcze z nazistami w tle, prawda, twierdze takie niedostępne w Sudetach, gdzie no, można pomimo bombardowania jeszcze przetrwać, urządzić tam bunkier Hitlera. Więc te miejsca przyciągają. Złoty pociąg, bardziej ta idea, tak, że jest coś ukryte, że coś jest zagadkowe i oczywiście niedostępne. Ta idea przecież Złotego Pociągu się doskonale sprzedała, ale mamy też i takie miejsca, które jakby aż się proszą na dotarcie do nich turystów. Jest taka Legnica, zamek w Legnicy Piastowski, jeden z największych na terenie Dolnego Śląska, w wspaniałym też uniformie, zarówno detali renesansowych, ze wspaniałą bramą wjazdową, renesansową, która ma takie monumentalne przypory, po których spływały kaskady wody w czasach renesansu, bo wtedy były popularne tak zwane sztuczki wodne i łączenie architektury z fosą, która sobie obiegała te założenie zamkowe, to wszystko było takimi cudami, można powiedzieć, jak starożytne cuda świata, to takimi nowożytnymi cudami Europy. I one właśnie mieszczą się do tej pory, tak, ale wciąż mało znane turystyce. Zamek Legnicki, który ma zarówno monumentalne wieże, tak, do których można dojść, je zwiedzać. Wieża Świętej Jadwigi z komnatą Świętej Jadwigi i jedyną zachowaną na ziemiach polskich komnatą zieloną. Tak. To jest takie wnętrze na bazie kultury rycerskiej, tradycji, gdzie mieszczą się wizerunki malowane, naściennie, całej plejady władców Europy od starożytności po średniowiecze. Mamy tam i rycerzy króla Artura, mamy właśnie ten częściowo cykl arturiański. Mamy Karola Wielkiego, to tak powiem bardzo, bardzo ciekawy przykład tej tradycji rycerskiej, ciągle odkrywanej. Mamy również wieżę Świętego Piotra, też na zamku, gdzie ostatnio mogliśmy jako Centrum Witelona prezentować podczas Nocy Muzealnej teleskop, tak, przez który widać niebo. Przy zachmurzonym niebie można oglądać piękne, oświetlone zabytki Starówki Legnickiej. Więc takie miejsca, naprawdę one są pełne emocji. Nie tylko poznajemy daty, historię, tak, poszczególnych książąt piastowskich, ale przede wszystkim to jest świetna zabawa, integracja dla rodzin, możliwość wyjścia z domu, aktywizacja nas tutaj wszystkich i pociągiem Kolei Dolnośląskich można przyjechać do Wrocławia w 39 minut, jak obliczyłem, już do Legnicy, znacznie krócej niż podróż tramwajem przez dzielnicę Wrocławia.
1: Czy i nawet samochodem odpocząć. Do Legnicy.
2: Tak, tutaj można zarówno drogą krajową 94, jak i A4 dotrzeć w MIG.
1: Gdy patrzymy na taką zamkową mapę Dolnego Śląska i tak myślę, że w większości z nas gdzieś tam się kojarzy, że zamki i pałace to znajdziemy głównie na tej południowej części regionu, ale tutaj mamy północ, pójdźmy jeszcze dalej za Legnicę, Głogów.
2: A rzeczywiście, księstwo dawne głogowskie z fantastyczną postacią jednego z budowniczych zamku twierdzy renesansowej około 1500 roku, księciem Zygmuntem Jagiellończykiem. Był to młodszy brat ówczesnego króla Czech Władysława Jagiellończyka, a Śląsk wtedy podlegał pod koronę czeską, więc można powiedzieć, że młodszy brat władcy panuje sobie w Głogowie. Tak? Ten Zygmunt notabene za chwilę został królem Polski i zyskał inny przydomek, Zygmunt Stary, tak? Ten młodszy brat przeszedł do historii jako stary, notabene. Natomiast sławił się tym, że wybił pierwsze monety śląskie opatrzone datą z roku 1506. Były to półgrosze głogowskie i no, wpisał się oczywiście w historię gospodarki tego regionu, ale także jako symbol pewnej prosperity nadodrzańskiej krainy. Bardzo, bardzo ciekawy właśnie przykład tego miejsca. No, monumentalna kolegiata głogowska to też jest dziedzictwo sakralne. Korespondowało, można powiedzieć, z tym monumentalizmem zamku. Dzisiaj na tych reliktach zamkowych mieści się Muzeum w Głogowie. Tutaj też pozdrawiam kolegów z tego miejsca. Cóż, mapa oczywiście zamków ma swoją rozpiętość bardzo szeroką. Można by policzyć, że było ich, prawda, pierwotnie tych rezydencji kilkaset. No, jakiś tam procent przetrwał oczywiście, czy był zmodyfikowany, przebudowywany. Zmieniały też funkcje tych obiektów. Z innych takich może powiedzmy spektakularnych, ciekawych miejsc, oprócz Legnicy, tutaj wspomnianego Głogowa, mamy również mniejsze obiekty, mamy też ruiny. Tutaj wspomniałem o Rokitnicy, tam są obwałowania bardzo malownicze, na które warto wstąpić, przemierzając krainę wygasłych wulkanów. Tak? To jest obszar od 2 lat wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więc można tu mnożyć, myślę, tych obiektów takich, powiedzmy, wystających gdzieś tam ponad właśnie linię horyzontu, ponad ziemię, gdzieś tam w lasach jeszcze tkwiących, na przykład nad Odrą Wielczu pod Wrocławiem też są ruiny.
1: A
2: takie
1: w samym Wrocławiu?
2: 13-wieczne. W samym Wrocławiu. I tutaj no, powiem, że rzeczywiście ta dynamika ostatnich lat i możliwość rewitalizacji tych reliktów piastowskich no, sprzyja i pojawianie się muzeów, w tym takich z multimediami, no to właśnie to, co ostatnio przeżywa tutaj Centrum Wrocławia i Ostrów Tumski i to całe zaplecze tu bliżej Ogrodu Botanicznego, tam faktycznie no, dokonano właśnie tej rewitalizacji jako już nowa atrakcja turystyczna. Do zobaczenia oczywiście także w warstwie tej podziemnej, gdzie mamy piwnice, gdzie są zrekonstruowane po części pewne elementy wątku muru na przykład, tak? No, pozostawiono, prawda, nie otynkowano specjalnie i to, gdzie dzisiaj można powiedzieć przenika ze sobą zarówno wątek kamienny, wątek ceglasty, to jest tym walorem owych miejsc, tam czuć rzeczywiście tą wielowiekową historię, a trzeba powiedzieć, że no, Wrocław ma tą swoją 1000-letnią tradycję. Ten gród dawny Wrocisława, Czecha, który w IX wieku zakłada tutaj osadę, rozrasta się w dobie już piastowskiej i no, ma swoje te właśnie relikty. A tak może trochę odchodząc już od Wrocławia, to powiem, że ostatnio otwarto przed rokiem taki punkt widokowy, taras widokowy na Zamku w Świnach. Też bardzo ciekawe miejsce, zjeżdżający z drogi S3 w kierunku Czech, tak można tam zajrzeć. Bardzo ciekawe miejsce i ten punkt widokowy pokazuje malowniczość terenów. Można też zobaczyć i Bolków i no, piękno krainy, która dzisiaj jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako geopark.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: No i właśnie o ten Zamek Świny teraz sobie zahaczymy, bo on bardzo mocno, jego historia łączy się z zamkiem, który zwiedzimy podczas naszej podróży po Dolnym Śląsku, zamkowej podróży, z Zamkiem Bolków. Jest legenda, która łączy te dwa zamki.
2: Legenda.
1: Czy to prawdziwa legenda? Powiedzmy może właśnie o co chodzi jeszcze.
2: Tak, jest taka legenda lokalna, która mówi o tym, że istnieje tajemniczy tunel, który łączy oba zamki. Coś może być na rzeczy, ponieważ będąc na strzelnicy zamku w Bolkowie, jest prawda, ten zamek wypunktowany sąsiedni, tak można przez otwór w kamiennym takim detalu zamykający właśnie fortyfikacje obronne. No, mamy na osi dosłownie widok zamku, więc nieprzypadkowo stworzono takie możliwości widokowe. Tak, te zamki musiały ze sobą być w kontakcie, na przykład puszczać sygnały ogniem. Tak, obawiano się najeźdźców, tak, w epoce średniowiecza byli to Czesi, tak, i się obawiano najbardziej wówczas. Jest na zamku w Bolkowie taka wieża kadłubowa, jedyna w tej części, w ogóle jedyna na ziemiach polskich, tak, a no, jedna z kilku w tej części Europy, bo jeszcze w Czechach mamy takie wieże kadłubowe, wysunięte właśnie w stronę Czechów, tak, żeby można było tam razić ogniem, tak. Także rzeczywiście układ fortyfikacji, on łączył miejsca, dlaczego nie też pod ziemią, tak, może do czegoś się dokopiemy. Historia zamku w Świnach z kolei jest mniej znana. Obiekt powstał, proszę sobie wyobrazić, na starej warowni, ale od podstaw dopiero na początku XVII wieku. To nie jest zamek średniowieczny, to jest zamek stylizowany na średniowiecze. Obiekt, który udaje się wydatować poprzez badania dendrochronologiczne drzwi, bo to jest najstarszy element tego zamku, który można też wydatować. Właśnie tam ekipa naukowców wydatowała na około 1610 rok te drzwi. No i tak właśnie wówczas ten ród Świnków stawia zamek. Według takiego uniformu, według stylistyki, która przychodzi na Śląsk z Italii, no bo oczywiście studia, te europejskie podróże właścicieli zamku na pewno tutaj odcisnęły piętno na taki, a nie inny kształt, monumentalny zresztą obiekt. Tam pojawia się oczywiście akcent późnego renesansu, więc pewne takie geometryczne rozwiązania w architekturze warownej, ale jest to na, powiedzmy, styl średniowieczny, jako coś w rodzaju Palazzo di Forteza, pokazanie rezydencji no, możnowładcy, tak, tutaj arystokraty, który tam zarówno posiada imponującą bibliotekę, tak, prowadzi dysputy naukowe, między innymi z Jakobem Bemę, filozofem śląskim, mistykiem, tak, i wiele, wiele innych tam się odbywa historii, no ale niestety zamek staje się też takim miejscem na ścieżce wojsk i zarówno wojna 30-letnia, jak i późniejsza wojna 7-letnia tam no, dokonują spustoszeń. Zamek popada w ruinę już twórcy przewodników karkonoskich i Dolnego Śląska w XIX wieku, gdzieś w lat czasach Biedermajeru, około 1840 roku, jakiś przewodnik śląski wskazuje, że zamek Świnach, który nie jest średniowieczny, tak jak zamek Chojnik czy zamek Bolków, tak dosłownie zostaje to opisane, że jest późniejszy, ten zamek no, popadł w ruinę. No, ale jest oczywiście malownicza ruina, którą bardzo kochali w XIX wieku niemieccy romantycy.
1: Do Zamku Świny przeszliśmy poprzez legendę, która o nim krąży. No i z zamkami wiążą się liczne legendy, tajemnice. Czy my mamy jakieś takie nasze dolnośląskie zamkowe legendy albo tajemnice?
2: O, to taki może smakowity przykład tu podam, ale
1: takie
2: to
1: lubimy najbardziej.
2: Fakt historyczny. Otóż zamki to również ci gospodarze, tak, zamków, a tymi byli przed wiekami rycerze rabusie. I taki przykład, rycerz von Czirn, który posiadał zamek w Płoninie. To jest obiekt, który obecnie jest przygotowywany jako hotel. Niebawem zostanie uruchomiony. W tej chwili trwa jeszcze odbudowa, rewitalizacja tej twierdzy. Bardzo też ciekawy obiekt już na, powiedzmy, rubieżach Dolnego Śląska. Niebawem dostępny dla turystów. No to proszę sobie wyobrazić, że z tamtego niedostępnego miejsca pomiędzy, powiedzmy, Bolkowem a Kamienną Górą, jakoś tam gdzieś w górach księstwa Jaworskiego, tam mamy właśnie sytuację, że rycerz, który napada na karawany kupieckie, które docierają na Śląsk z Czech, napada na transport wina, który z Pragi sobie sprowadza rycerz Świnka do Świn. No i napada, oczywiście rekwiruje łup. Rycerz Świnka wyrusza z odsieczą z zamku Świny, napada na zamek Płonina, wszystkich wyrżnął, tak, zabijając oczywiście także bez wyjątku tego rycerza von Cirn. Takie mamy historie.
1: Dość krwawe.
2: Dość krwawe, no takie powiedzmy w klimatach serialu Gra o Tron. Więc no, to miało rzeczywiście miejsce i na tych naszych ścieżkach.
1: A chociażby zamek książ i może ten złoty pociąg, czy to tutaj coś ma powiązanie?
2: To już historia, wiadomo, dwudziestowieczna, naziści, II wojna światowa, gdzieś tam, prawda, skarby ukryte, w niektórych miejscach zatopione złoto, tutaj gdzieś, prawda, pociąg w jakimś tunelu, niezlokalizowane miejsce. To wszystko buduje oczywiście wyobraźnię, rośnie nasz apetyt do, prawda, sięgania po te zasoby, po odkrywanie historii, zdobywanie wiedzy oczywiście, ale także dotarcie już fizycznie do owych miejsc. No ale to też historia piastowska, należy pamiętać, historia właśnie Bolków Świdnicko-Jaworskich. Ciekawy przykład, że ten zamek powstawał z inspiracji również tego świata, powiedzmy, architektury, kultury europejskiej. Książę Bolko I, on pod koniec wieku XIII, zaręcza się z Beatrycze, która była córką margrabi z terenu dzisiejszego Berlina, powiedzmy, tak? I Otto chyba V, tak jej ojciec miał na imię, ponieważ był jednym z książąt Rzeszy, zasiadał w tym, można powiedzieć, sejmie, tak? Cesarskim, ważną postacią i chyba nawet był jednym z elektorów Rzeszy, więc brał udział w głosowaniu przy wyborze cesarza. Także to nie byle kto, no i poślubia córkę takiego ważnego można władcy. No, oczywiście musi ściągnąć narzeczoną tutaj, no i co zrobić, tak? Trzeba wznieść wielką rezydencję, posiadłość, taką, żeby, tak powiem, no, wpisać się tutaj, jakby sprostać zadaniu, tak? I powiązać dynastię tutaj z rodem tym niemieckim. To się udaje, no, rozmach zamku, tak? A również powiązanie go z siatką innych rezydencji, w tym na przykład Kliczków, tak? Koło Bolesławca. Nieprzypadkowo tam buduje również rezydencję. Dzisiaj znaną jako hotel, taki XIX-wieczny uniform z parkiem krajobrazowym, ale proszę sobie wyobrazić, że to było na trasie do Berlina, gdzie trzeba było po drodze gdzieś się zatrzymać. Ten dwór z Niemiec przybywa do książa, musi odpocząć po drodze. Jest ten Kliczków, tak? Tam również podróżuje ta delegacja z księstwa Świńsko-Jaworskiego. I co? No, tam trzeba podkuć konie, przenocować, zjeść, tak, ruszyć dalej. Więc ta kultura, można powiedzieć, jednego zamku, ona tak rozplenia się na szereg innych warowni. To będzie niezwykle wymowne w tym krajobrazie kulturowym.
1: Tak podsumowując, to wszystko, o czym powiedział pan dzisiaj, na Dolnym Śląsku jest co zwiedzać i to nie tylko te

0: Dla nich to jest po prostu tak zwany zamek sudecki czy zamek śląski. Właśnie z tej definicji, że one mają wszystkie fundamenty naturalne tych zamków. Jest więcej, na przykład taki tajemniczy zamek we Wleniu, tak? To jest, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale znowu, no, pamięta czasy Bolesława Rogatki, a wzniesiony jeszcze pewnie wcześniej, jako znowu, no, dowód na to, że te kamienne twierdze znali w epoce piastowskiej tu budowniczowie i one się wpisywały w taką całą siatkę warowni, tak, pogranicza Śląska.
1: A ja przypomnę, że już za chwileczkę ruszamy w podróż po dolnośląskich zamkach. Naszym gościem, który opowiedział nam o tym wszystkim, co znajdziemy na Dolnym Śląsku, był dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, a także i znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Bardzo serdecznie dziękuję za wprowadzenie nas w ten temat zamków i pałaców na Dolnym Śląsku.
0: Dziękuję za uwagę.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się w pałacu w Łomnicy, a jest ze mną pani właścicielka.
2: Dzień dobry, nazywam się Elisabeth von Küster i raczej jestem kustorzem niż właścicielka, bo tutaj żyję i pilnuję wszystko, aby ten pałac był pełen życia i z pewnego blasku.
1: Do 1992 roku pałac był w rękach państwa polskiego. Później wasza rodzina, pani kustosz, własnymi rękoma odbudowała go i przywróciła mu ten dawny blask.
2: To prawda, 92 rok, nawet 91 rok, pierwszy raz wyjechaliśmy wtedy do Polski, do Łomnicy, mając informację od polskich przyjacielach, że ruina pałacu Łomnica jest na sprzedaż. I z tego względu, że ten pałac do koniec II wojny światowej zależała do naszej rodziny, byliśmy ekscytowani, bo wtedy, jako bardzo młody ludzie, ja w 91 roku zdałam dopiero maturę.
1: A pani koło 20 lat.
2: Dokładnie 20 lat miałam, tak. Trochę opóźniłam się z tej matury, ale nie powiem dlaczego.

0: byliśmy bardzo ekscytowani z tych wszystkich zmianach politycznych, bo mieszkaliśmy wtedy w Berlinie Zachodnim, bo upadł mur 89 rok w listopadzie. No i cały ten proces, że Europa się otwierała, że nagle nie ma już ta kurtyna, żelazna kurtyna już nie istniała, dała nam olbrzymne takie poczucia, radosna wolność. Tak. Z tego względu, że ja jako dziecko miałam okazję wielokrotnie być w Polsce, byłam też bardzo świadomo, jak fantastycznie Polacy jako naród składała swój niesamowity wielki wkład przy tym pozytywnym procesie. Dlatego byliśmy tak ekscytowani, kiedy słyszeliśmy, że ruina pałacu jest na sprzedaż. Następnego dnia rano już startowaliśmy do Wołomnica z Berlina.
1: To były trudne czasy, bo przecież w Polsce to była transformacja, a wy podejmujecie ryzyko.
0: Mając 20 lat, człowiek nie za bardzo myśli o ryzyko, to jest po pierwsze. Po drugie, była ta olbrzymna radość, tego entuzjazm z tej wolności i z tym, że już człowiek nie jest zamknięty w Berlinie i otoczony przez mur, bo proszę sobie wyobrazić, mieszkając na przykład w Wrocławiu lub Warszawa, że koło miasta, stolica lub wielka metropola jest mur i w ogóle nie można wychodzić. Ta poczucia swoboda i wolność to było dla mnie osobiste niesamowite mocne jako motyw. I mając ta podróż z Berlina do Łomnica, była to niesamowita przygoda pod względem piękno krajobrazu, bo tym bliżej w Sudetach, tym bliżej Karkonoszy, tym piękniejszy zrobiła się pejzaż, krajobraz. I ja byłam w takim stanie, nie wiem, pełnego takiego, nie wiem jak to nazwać, szczęścia podczas tej podróży. I ten pozytywny efekt nawet przestała, kiedy pierwszy raz widziałam Pałac Łomnica, bo jednak ten widok wcale nie był taki magiczny jak ta pejzaż. To był wtedy ruina, zupełnie zawalone już stropy wewnętrzne, główny część dachu był zawalony, nie było ani jednego okna, o drzwiach w ogóle można zapomnieć, no i otoczenie było dziki, bardzo nieczyste.
1: Z pewnością w pamięci miała pani jakieś wspomnienia męża, który opowiadał, że ten pałac był w rękach jego przodków, stąd miała pani jakieś wyobrażenie, jak on może być piękny i jak może zostać przez państwo odbudowany.
0: Tak z reguły ludzie myślą, ale ja jestem zupełnie nieromantyczna pod względem jakichś rodzinnych tradycji. Ja jestem człowiek, który mówi, ja jestem i żyję teraz i dziś. I dlatego ja raczej wyobraziłam sobie, że to jest jakiś magiczny pałac, który czeka na nas, my trochę odkurzymy i już. I dlatego ten widok jednak mnie bardzo taki zaskoczył. Ale mając takie poczucie tej wolności i tej radości, myślałam, wow, jestem teraz po matura, nie do końca mam ochotę na ten studium prawo, które tam miałam w planie oraz ekonomia. Dlaczego nie taka przygoda życiowa rozpoczynać? I to było raczej to wezwanie oraz takiego poczucia, i tu na pewno związane z tej tradycją rodzinną, że ten pałac jest już w takim upłakalnym stanie technicznym, że wystarczy jeszcze jedna zima, jedna burza silna, jakieś tam losowe wydarzenie i on będzie w całości już nie do ratowania. Tych dwóch argumentów, radość i przygoda oraz w pewnym sposób też odpowiedzialność poprzez tych korzeni rodzinne.
1: Ale udało się, bo po ponad 30 latach patrzymy na pałac, jest przepiękny, odwiedzają go turyści. Co jest w nim takiego niesamowitego, takiego tajemniczego?
0: To, co mi do dzisiaj tak uroczy, jest położenie w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Widok na całe Karkonosze, na Śniesce przez prawie każdego okna. Fantastycznie wielki park wzdłuż rzeka Bób i niedaleko też jeszcze rzeka Łomnica. Po prostu taki klimat słoneczny, pozytywny, bardzo ciepły, zapraszający, który nas naprawdę zachęca na co dzień tutaj działać.
1: Pałac składa się z kilku kompleksów.
0: Tak, Łomnica jest taki typowy pałac dolnośląski, ale ma jednak jedna wyjątkowa atrakcja dodatkowa, bo w Łomnicy znajdują się dwie pałace. My jesteśmy teraz na przykład w budynek, który nazywa się Duży Pałac, to jest nasz główny pałac i tam mamy muzeum, ale obok, kilka krok dalej jest już ten drugi pałac, pałacyk, który nazywa się Mały Pałac. Kiedyś też był nazywany Dom Wdowy, ale ja nie lubię tego nazwa, dlatego wróciliśmy do pierwotnego nazwa Mały Pałac. I tam dzisiaj znajduje się hotel i restauracja. Dodatkowo do tego całego zespołu pałacowego zależy taki duży folwark, który jest nasz centrum ekonomiczne i który zawsze był też ten centrum, które powodowało w ogóle istnienie tych pałacach, bo przez folwark były pieniądze i środki zarabiane, które w ogóle umożliwili postawianie tych pałaców. I na tym folwarku, który jest bardzo malowniczy, znajdują się różne atrakcje turystyczne, na przykład taka duża restauracja dla turystów, sportowców, takie zupełnie na relaks, można tam siedzieć. Sklep liniany, który nazywamy trochę taki gigantomaniczny dom towarowy liniany, bo to jest bardzo duży sklep przez dwa kondygnacje, które łączy się z historią naszego pałacu.
1: Może warto wspomnieć, że to właśnie z lnu byliście słynni na Dolnym Śląsku.
0: Prawda, tak. Region Karkonoskie, ale są też inne regiony na Dolnym Śląsku, byli w pewnych czasach, w XVII i XVIII wieku, światowy liderów produkcji lnu. I ten len był bardzo wysoki jakościowy, niedrogo w stosunek do innych regionów i był eksportowany na przykład poprzez ówczesne właściciele pałacu, taka rodzina z nazwiskiem Menzel. Z Łomnica był eksport tego lnu do Ameryki Północnej i Środkowej, do Afryki Północnego i do Bliskiego Wschodu. To był globalny handel z taką prowincjonalną wioską jak Łomnica. I ten len naprawdę zmienił tutaj cały krajobraz, ale też jest powód, dlatego bogate, wyposażone pałace tutaj istniały, tak? I ja lubię zawsze coś reaktywować, co ma korzenie w historii, bo wtedy to jest z reguły dobra receptura na sukces, bo to, co kiedyś funkcjonowało, bardzo często ponownie może funkcjonować. I dlatego tworzyliśmy ten sklep liniany, gdzie można naprawdę wachlarz tego szlachetnego materiału, cały wachlarz produktów od ubrań do tekstylia domowa, do kosmetyka, nawet mamy ciasteczki liniane i tak dalej. Wszystko można tam zapoznać i pocieszyć się.
1: To ja muszę zapytać, pani Kustosz, czy ma pani coś na sobie lnianego albo z domieszką lnu?
0: Byłam na konferencji i len ma taki słabość, że trzeba to prasować. Jest to teraz modne też nieprasowane, ale ja jestem konserwatywna, no i dlatego brałam dzisiaj szalek jedwabny. Dzisiaj wyjątkowy nie mam przy sobie, ale jutro znowu mam, bo zaskoczyła mi ta pogoda, jest bardzo ciepło i na takie upalne dni jak dzisiaj ten len jest naprawdę moje codzienne, standardowe ubranie, jest bardzo przyjemne i bardzo przewiewne i fantastycznie.
1: Rozejrzyjmy się tutaj po sali. Jesteśmy, tak jak wspomnieliśmy, w pałacu dużym, bo mały jest nieopodal, gdzie znajduje się kompleks restauracyjny. Skąd te wszystkie eksponaty, skąd te antyki, jak je ściągaliście?
0: To jest długa historia, ponieważ oczywiście pałac był pusty. Bez dachu, bez stropy, wiadomo, że też nie było meble. Ale nas nie tylko zauroczył podczas tej pierwszej wizyty w 1991 rok położenie pałacu Łomnica w tym pięknym dolinie lub kotlina jeleniogórska. Nas też zafascynowała, że na każdym kroku jest inny pałac tutaj. My jesteśmy otoczeni w naszą kotlinę jeleniogórską z około 29 obiektów historycznych, dworów, pałacy, zamki. No i wszyscy byli w słabym stanie technicznym. I dlatego myślałam, tu nie ma sens remontować jeden pałac, bo wtedy będzie mi taka wyspa wśród ruinach i to nie była nasza intencja. I z tego względu tworzyliśmy taka fundacja, stowarzyszenie również i inicjowaliśmy duża wystawa pod nazwem Dolina Pałaców i Ogrodów. I ta wystawa była wielka, tam 26 lat temu powstała i w rok 2000 był na przykład otwarcie wystawa we Wrocławiu. Ona wędrowała przez wiele miastach w Niemiec i bardzo dużo uwag było przez media zagranicznych, nie tylko niemieckojęzyczne, ale też Anglia, Francja i Benelux. I nagle pojawiła się boom turystyczny w kotlinę jeleniogórską. To było na początek przejścia Polska do Unii. No i efekt z tego pozytywnego, bocznego efektu był, że znajdowali się wiele różnych inwestorów dla tych innych pałacach i oni wszyscy zostali prawie odremontowane. I funkcjonują dzisiaj jako piękne obiekty hotelowe z reguły. W pewnym momencie pojawiły się takie głosy krytyczne. Dolina Pałaców Ogrodów, tak jak się już nazywała nasza kotlina, nazwa naszej wystawy, ale tu jest chyba raczej Dolina Pałacowych Hotelów i Ogrodów Zamkniętych. Taki był głos. I dlatego powstał u nas taki pomysł, aby ten wielki, duży pałac, który ma 18 salony i sale, nie wyposadzić jako hotel, co byłoby trudne, bo jednak tych salach są olbrzymne i mają wiele okna, ale raczej tworzyć muzeum, które przedstawia cała atmosfera na przełomie 300 lat, jak to mógł tutaj kiedyś wyglądać. I znajdowaliśmy środki unijne, składaliśmy wniosek i w ramach tego byliśmy w stanie całą wystawę na 3 kondygnacjach piwnic z historyczną kuchnią z XVIII wieku. Parter, który prezentuje początki naszego pałacu jeszcze prawie ciągając do średniego wieku do tyłu, bo przed pałacem istniała tutaj już zamek. No i potem w tych pozostałych salach nasi turyści wędrują, tak jak przy podróż czasowe, od wieku do wieku i skończą prawie w latach 60., początek 70. w klasa szkolna, bo po II wojnie światowej w pałacu znajdowała się szkoła. I to jest moja wielka duma, ponieważ nie jest to komplikowane znajdować jakieś szafy z XIX wieku lub szafa z XVIII wieku, ale znajdować cała kompletna klasa szkolna z latach 50. i jeszcze z Polsce, to było dla mnie wyzwanie niesamowite.
1: Udało się?
0: Udało się. I teraz ta klasa szkolna dla turyści z naszej otoczenia raczej jest chyba największa atrakcja, ponieważ bardzo często widzę turystów już trochę takim awansowanym wieku, z młodych ludzi w towarzystwu, widać ewidentnie babcia, dziadek i wnuczki i oni pokazują w swoich rodzinach, jak kiedyś chodzili do pałacu Womnica, który wtedy nazywali szkoła i jak taka klasa szkolna funkcjonowała. I to jest bardzo sympatycznie, tak.
1: Jaki eksponat tu jest dla pani najcenniejszy?
0: To jest trudne pytanie. Powiem szczerze, że nigdy nie zastanawiałam się o tym, ale chyba wracam na okres baroku i mamy takie wielkie, wielkie złocona szafa. Ona jest bardzo szeroka, ciężka i wysoka. I ta szafa pochodzi z moja babcia, bo moja rodzina ma korzenie Bawaria i ta szafa wygląda naprawdę jak z innego kosmosu. To jest barokowa szafa, taki tabernakel szafa. On był spalony podczas II wojny światowej i był zupełnie czarny, ale moja babcia zawsze podkreśliła, że to jest najcenniejszy mebel, który kiedyś był w moja rodzina. I ona zbierała swoje całe emerytura przez kilka lat, aby na nowe nim słodzić i podarowała mi tu krótko przed swoją śmiercią. I teraz ta szafa stoi w naszym sala ogrodowym i jest naprawdę taki eye-catcher, tak.
1: Eye-catcher, ale też bardzo sentymentalny przedmiot.
0: Tak, bardzo, bardzo i bardzo niepraktyczny, bo kiedyś jako mała dziewczynka ukrywałam się w tym szafie i teraz patrząc na moda na tiny houses, myślę, że można z nim taki delikatnie przesadzony tiny house tworzyć. Tak, ja przesadzę trochę, ale on jest zupełnie niepraktyczny pod względem naszych dzisiejszych sposób życia.
1: Pałac Włomnicy znajduje się w Dolinie Zamków i Pałaców, jak wspomniałyśmy, z panią kustosz. Czy cieszy się zainteresowaniem turystów?
0: Bardzo się cieszę, że cieszy się. I to prawie przez cały rok. Myślę z różnych powodów. Pałac sam sobie jest ciekawy, bo jest jedyny pałac tutaj w naszym regionie, który ma w ogóle taki wielki muzeum, mając 18 sal, multimedialna prezentacja, którą można obejrzeć na podstawie w formie tablet lub swojego własnego smartfona, który przedstawia 60 małe wideofilmiki. Tłumaczą, jak każdy pokój miała kiedyś funkcję, jakie ludzie tutaj żyli, ale które też przedstawiają losy służby na przykład. Po prostu 300 lat życia w Pałac Łomnica jest przedstawiony i to jest bardzo taka przygoda atmosferyczna i autentyczna. Po drugim jest wielki park, w którym można spacerować wzdłuż rzeka Bób i złożymy dużo starannie, aby co rok ten park trochę poszerzyć i komfort dla gości przybywających jeszcze powiększyć. No oczywiście można coś zjeść i coś kupić jako pamiątka, ale i to jest bardzo ważne, można z Łomnica, ten najpiękniejszy obszar naszej kotliny, na piechotę z rowerem lub samochodem odkryć, ponieważ jesteśmy bardzo blisko Góry Sokoła, Udawy Janowickie, blisko też Karkonoszy i otaczają nas w każdym kierunku łąki, pagórki, lasy, szlaki wędrowce i szlaki dla rowerzystów. I najważniejsze, dla mnie niesamowity powód na radość osobistą, mamy linię kolejową. Od niedawna ja tak cieszę się codziennie, bo ten pociąg kursuje mniej więcej raz na godzinę. Przez Jelenia Góra do Karpacz zatrzymasz się obok naszego pałacu, w odległość około 500 metrów, jest zawsze taki malutki słoneczek wtedy. Ja wiem, o, następna godzina już. I daje naszych turystów możliwość na przykład podczas pobytu urlopowego w Karpaczu lub nawet w Klaska Poręba, bo można też z przesiadka przez Jelenia Góra do nas dojechać lub oczywiście jako turyst dzienny z Wrocławia, co jest bardzo, bardzo wygodne, wybierać się do nas i odsapnąć przez pewnych czasach swojego codziennego, rutynowa życia.
1: Tak, Radio Rodzina przyjechało do Was w odwiedziny, by zaprezentować pałac w Łomnicy.
0: Jest to miejsce pełne magii dla każdego, nawet dla najmłodszych, bo mamy też w parku takie gry wymyślone. Odkryj bajki braci Grimm, ponieważ braci Grimm odwiedzili też Łomnicę podczas badania bajki i legendach, ale tak samo dla historyków sztuki, tak samo dla zakochanych, tak samo dla osoby, które lubią raz na jakiś czas poznać coś nowego i wyprowadzić się w innych dimensjach, aby to trochę tak spirytualnie nazywać. Można sobie przenosić w inny świat, nawet bez samolotu, bez jakiś duży budżet. Bilet nie jest drogo do muzeum, pociągi są bardzo wygodne. Ja uważam, że to jest najbardziej dostępny i wygodny sposób na spędzenie relaksowanego dnia, mając tutaj bardzo taki holistyczny ofertę dla każdego coś.
1: Bracia Grimm to nie były jedyne słynne osoby, które odwiedziły pałac w Łomnicy.
0: Och, tak, to prawda, ale aby ich wymienić, to jest nie tak łatwe. Na przykład tam mamy taki piękny biust, przepiękna kobieta. Jej nazwisko było Henriette Sontag i ona w XIX wieku była taka gwiazdka jak, nie wiem, Callas XX wieku lub Madonna lub Jennifer Lopez. To był po prostu przedmiot tysiących łamanych serców, ta piękna Henriette. I ona była zaproszona do Pałacu Łomnica przez polskiego króla, ponieważ odbywała się tutaj w naszym Dolina Pałaców i Ogrodów poprzez obecność wielkich europejskich arystokratycznych rodzinach bardzo często uroczystości. I podczas jakiejś tam bardzo ważnej uroczystości rosyjski cesarz, holenderska rodzina królewska, pruska, wiele polskie rodziny szlacheckie, jak Radziwiłł lub Czartoryscy. Ona była zaproszona, zatrudniona jako główna gwiazda i ona nocowała 4 tygodnie w Pałacu Łomnica jako VIP i pisała do swojego męża listy, jak tutaj przybywała czas i ciągle pisał, jak rano wstaje i patrzy przez okna i nie może złapać stech, bo ma ten cały pas karkonoskie przed swoim oknem.
1: Czy z pałacem wiążą się jakieś legendy, tajemnice?
0: O, to jest mój słaby punkt. W żadnych legendach, oprócz taka nudna biała dama, która tutaj pojawi się na początek XIX wieku, jest ona też opisana w starych kronikach, ale to jest taka nudna biała dama, że ja w ogóle nie rozumiem, po co ludzie o jej pisali.
1: Nie widziała pani jej?
0: Nie, ja czuję tutaj bardzo dobra energia i ewidentnie jest to powód, że tutaj nie są jakieś takie legendy lub skandały, bo jest to bardzo słoneczny pałac.
1: I do tego słonecznego pałacu z pełną energią zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie do Pałac Łomnica zapraszamy i czekamy na Was i mam nadzieję, że będziecie tutaj czuć się wszyscy jako księżniczka lub księża.
1: A okres wakacji to jest doskonały czas na to, by właśnie zwiedzić w każdą pogodę Pałac w Łomnicy. Zamierza Pani jeszcze ściągnąć jakiś eksponat do pałacu? Ma Pani coś w planach, jeszcze jakąś perełkę?
0: Zawsze mam i szukam codziennie.
1: No to może zobaczymy już niebawem. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Francuzi coraz częściej wyruszają na pielgrzymki. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane, wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz – Krynica Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
2: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
3: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
1: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu, jak Lourdes, Mont Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
5: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
1: W różnych miejscach Francji organizowane są ponadto pielgrzymki nocne, przeznaczone głównie dla młodych. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne. Pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
6: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
7: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do Stanów Zjednoczonych i Chin.
8: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiaj w ciągu całego dnia na terenie Dolnego Śląska mogą pojawić się przelotnie opady deszczu, a w niektórych miejscach, jak w centrum i na północy oraz na południu, mogą pojawić się również burze, więc wychodząc z domu pamiętajmy o czymś przeciwdeszczowym, ale w stolicy Dolnego Śląska aktualnie sporo słońca, które będzie nam dziś towarzyszyło przez cały dzień z dodatkową temperaturą maksymalnie 26 stopni.
4: Radio Rodzina.

0: cnotę.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Och, jaka piękna dziewczynka idzie na to naszej koleżanki, córka.
3: Przysmaki z regionu. Proszę Państwa, jesteśmy w Łomnicy. Jak tutaj przyjedziecie, to nie sposób nie spróbować regionalnych produktów.
2: Sklep, w którym możemy kupić regionalne produkty i smaki z regionu. Mamy i herbatki ziołowe, miody od naszych pszczelarzy. Mamy też takie artystyczne wyroby, dekupaż, wyroby z drewna. Proszę zobaczyć, tutaj i poduszki też są z lnu.
3: To wszystko produkcja regionalna.
2: Regionalna, tak. O, mamy też tutaj strefę też dla dzieci. Zabawki dla dzieci, ale wyłącznie ekologiczne, drewniane.
3: No, nawiązujące trochę do dawnej epoki, czyli średniowiecza.
2: Tak jest, bo mam też sprzęt ze średniowiecza, jakieś łuki i kusze, dzidy. A tutaj drewniane akcesoria do kuchni. Duża część też mamy księgarni i w pałacu, tak samo tutaj w sklepie.
3: Czyli promocja regionu także tak, poprzez publikacje.
2: Tak, mamy przewodniki, historię o dolnośląskiej arystokracji. Kompleks pałacowy Łomnica jest czynny przez cały rok, 7 dni w tygodniu. Zazwyczaj od godziny 11 do 17, jeśli chodzi o muzeum lub sklepy. Restauracje są czynne różnie, gdyż restauracja tutaj na Folwarku, Stara Stajnia, jest czynna do godziny 18. Natomiast restauracja pałacowa do 22. Chodzi o to, żeby od rana do późnego wieczora, tak, była ta oferta dla naszych gości.
3: A zwiedzający mają co robić i mają gdzie dobrze zjeść.
2: Tak jest. Muzeum też pracuje w ruchomych godzinach. Dopasowujemy się do ruchu turystycznego, do grup, które chcą odwiedzić nas. Proponujemy też nasze oprowadzanie, ale grupy też mogą samodzielnie przejść się po pałacu. Mamy tablety, broszury dla zwiedzających, także dostęp do naszej historii jest nieograniczony, można powiedzieć. Pracownicy też są do dyspozycji.
3: I bardzo kompetentni oraz sympatyczni, co potwierdzam własnym przykładem. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za oprowadzenie.
2: Dziękuję serdecznie, dziękuję. Zapraszamy. Bardzo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na pewno spędzicie tutaj miło czas.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ewa Kiraga-Wójcik.
2: Co jest takiego wyjątkowego w pałacu, że koniecznie trzeba go zobaczyć?
1: Jest jedyny i niepowtarzalny. Nie powiem, że w Polsce, ale na pewno pod Karkonoszami. Przede wszystkim można w szczegółach zapoznać się z życiem pokoleń, które tutaj żyły od ponad 300 lat. Można nawet zajrzeć, uchylić rąbkę średniowiecza, bo mamy takie łacuny, takie klimaty. Można przebywać w towarzystwie pięknych przedmiotów, pięknej porcelany, wysokiej klasy dzieł sztuki pochodzących z manufaktur porcelanowych, najsławniejszych manufaktur w Europie, jak Miśnia, jak Wychwód, jak inne manufaktury. Można doświadczyć wolności w zwiedzaniu. Nasz gość otoczony jest staranną opieką od momentu wejścia, ale na odległość. Sam decyduje o czasie zwiedzania, sam decyduje o tym, co będzie oglądał na multimediach. Ma do wyboru bogactwo filmów. Gdyby chcieć obejrzeć wszystkie, zajęłoby to ponad 3 godziny. I są tacy goście, którzy decydują się na te 3 godziny, zaszywają się gdzieś w spokojnym kąciku i oglądają. Ale przede wszystkim rozkoszują się nasi goście kontaktem ze wspaniale urządzonymi wnętrzami. Mogą fotografować praktycznie bez ograniczeń. Panuje tutaj wspaniała energia, wspaniały klimat. Pałac udostępniamy za odpłatnością, natomiast z uroków parku można korzystać w sposób całkowicie bezpłatny. W naszej ofercie dla dzieci rodzaj gry terenowej z użyciem mapy, i to tradycyjnej papierowej mapy, którą trzeba zorientować. Na tej mapie, no i oczywiście w terenie, odnaleźć postacie z bajek, popularnych europejskich bajek, napisanych przede wszystkim przez braci Grimm. Łączymy tradycję baśni z nowoczesnością, ponieważ przy postaciach wykutych z piaskowca znajdują się kody QR. Telefon daje podpowiedzi. Dzieciaki zdobywają po rozszyfrowaniu tytułów 8 baśni tytuł znawca bajek i z dumą noszą medale wykonane z ekologicznych materiałów, z drewna. Zabawa, która została opracowana, pomyślana w tym roku na wiosnę, zyskuje coraz większy poklask. No i myślę, że będzie wielką atrakcją podczas sezonu wakacyjnego. Udział w zabawie jest bezpłatny. Środki na mapy, na medale płyną z programu Interreg Polska-Saksonia, więc można nawet bez zwiedzania pałacu wziąć mapę i wziąć udział w tej bajkowej grze. Jest tam też coś dla dorosłych, tak zwany strukturyzowany spacer po parku. Bierze się tę samą mapę, na odwrocie magia ogrodu. Zaznaczone szczególne punkty w naszym parku, przy tych obiektach kody QR, więc nasz telefon pełni funkcję przewodnika.
3: My jesteśmy w ogóle na rowerach. Przyjechaliśmy z Jeleniej Góry, tak, polecono, z Kaliszy.
4: No, byliśmy na
3: tym, byliśmy na tym zamku na górze
4: księcia Henryka.
3: I tam pan...
4: Nam polecił pan Zygmunt, który tam jakby koordynuje całym tym zamkiem.
3: Tak powiedział, żebyśmy przyjechali do Łomnicy. My jesteśmy na rowerach
5: w
3: Łomnicy. No, fajnie.
4: Ja już teraz rozumiem, bo jest temperatura ponad 30 stopni. Ja już teraz rozumiem, dlaczego takie zamki budowali. To jest fantastyczne, tu jest zawsze chłodno. Ale nie, sam zamek jest naprawdę cudowny. To tak, jakby ktoś wrócił, właśnie siedzieliśmy tam w kawiarni i rozmawialiśmy, że kiedyś ktoś tutaj brylował, był kimś wielkim, chodził w wielkich sukniach, zamiatał tymi sukniami, a dzisiaj my, zwykli ludzie, możemy tutaj usiąść, siedzieć, wypić kawę i przenieść poglądać, się przenieść się w tamten czas, i to jest dla nas cudowne.
2: Polecają Państwo ten pałac innym odwiedzającym?
3: No zdecydowanie, szczególnie na rowerach. Hmm? Można tu fajnie dojechać. Są ścieżki rowerowe, także polecamy.
4: Ja również polecam, no, zdecydowanie.
2: To dobrego zwiedzania.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Radio Rodzina wraca do pałacu w Ciechanowicach, a jest ze mną
2: Piotr Słowiński. Jestem tutaj oprowadzającym, wspierającym, kimś w rodzaju snującego opowieści i właściciel pałacu Andrzej Meller mówi, że jestem dobrym duchem, więc niech tak będzie.
1: Ja może dodam, że Piotr był także dziennikarzem.
2: Byłem dziennikarzem przez wiele lat radiowym, więc pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Rodzina i wszystkich, całą rodzinę radiowców, bo to w ogóle też jest rodzina. Jesteśmy w takim pomieszczeniu oranżerii. Zimowo tu pięknie jest, ponieważ to są zielone rośliny, na zewnątrz śnieg, jak zamarznięta fosa. To wszystko wygląda jak z bajki i spędza się tu czas rewelacyjnie. A w tym ostatnim czasie przybył nam podwieszany strop drewniany, pełen symboliki. Ja mogę tu stać za 2 godziny i oglądać poszczególne kasetony i tam w każdym coś znajdę. W jednym lunetę, w innym okręt, w trzecim rakietę. Jeśli Państwo uwierzycie, to znalazłem taki element, zaraz go tutaj wypatrzę, który wygląda jak startujący pocisk rakietowy. I że to jest trochę kilkusetletni sufit, to powątpiewam, czy to naprawdę jest to, co ja myślę, że jest. I tutaj spieraliśmy się nawet z kolegami historykami, co to może być, ale tak naprawdę na takich stropach są alegorie, odwołania, a broń rakietowa, napędzane na paliwo stałe rakiety, to przecież już Chińczycy starożytni mieli, więc też nie jest to całkiem niemożliwe. A może to są race, petardy, a może całkiem jeszcze coś innego. Nie wiem. W każdym razie Państwo sobie przejdziecie, zobaczycie. Ten drewniany strop ma kilkaset lat, prawie 500 i to robi wrażenie, że nagle wchodzimy pod taki drewniany sufit i 500 lat wisi nad nami. Nie tak po prostu. No to jest fenomenalne. Też tu w pałacu w Ciechanowicach można zobaczyć, takich nie jest więcej. A kiedy wejdziemy nad ten sufit, to po raz pierwszy w zeszłym roku żeśmy otworzyli taras, z którego można podziwiać ogród. I ten taras też jest dostępny dla zwiedzających. Zaraz tam pójdziemy.
1: A tu znajdują się te słynne freski na suficie.
2: Freski, w ogóle to są takie pola, rąby, prawie trójkąty, w których na pewno coś było, na pewno, ponieważ zachowała się tylko część. Rycerz, któremu zniknęła tarcza, on ją trzymał i teraz wygląda tak, w ogóle jest trochę kobiecy z kształtu, jak się ktoś przyjrzy i czasem właśnie mnie pytają, czy to jest pani taka w czepcu, a to jest rycerz. Surrealizm czysty, bo zniknęła mu tarcza. Pani jest tutaj, o, jak popatrzymy, to ta pani zwiewna postać odchodzi, raczej przedstawiona tyłem, nie wiem gdzie idzie, ale z jakiegoś powodu ona od nas odchodzi. Sala pełna symboliki, też pięknych zdobień. Tutaj, zanim powstała sala, wielka jadalnia na górze, to tutaj spotykał się właściciel z gośćmi, tu były biesiady, uczty, zejście do piwnicy winnej, jest tam zaplecze kuchenne, tam, więc wszystko tu jest. Ta piękna kolumna toskańska, ona robi robotę, bo jest ciężka, przesadzista i wystrzeliwują od niej te łuki sklepienia łukowo-żebrowego. No po prostu jest to piękne. Kominek neogotycki, ale pierwotnie był tutaj renesansowy, więc on zwyczajnie po przebudowie. Najśmieszniejsze jest to, że dzieci z domu dziecka, uczniowie ze szkoły nie pamiętają tego pomieszczenia. Mówią, to nie było takiego pomieszczenia, w którym były takie łuki i taka kolumna. To była ściana. Kolumna nie była widoczna, bo była schowana. A po drugie, w tym pomieszczeniu było zaplecze socjalno-kuchenne. Tu zaglądali pracownicy. Dzieci tu nie zaglądały. Pełno symboliki, która nie tylko świadczy o historii tego miejsca jako pałacu, ale też tego miejsca jako kawałka świata. Dzwony, zobacz. Jest trochę, brzmi jak kościelny. To nie przypadek. Ładny, nie?
1: Ładny, ładny.
2: Ten większy pochodzi z Czech, ale to też nie jest trochę przypadek. Dzwony przypominają o takiej historii z tej ziemi, kiedy zabroniono ewangelikom się modlić. Ciechanowice były ewangelickie. Wolno było się modlić po późniejszych latach w Jaworze, w Kościele Pokoju i w Świdnicy. I tutaj dzwony wzywały na modlitwę o 14 w każdą niedzielę. Ludzie stąd wyruszali wozami pieszo, jak to miał, do kościoła na wieczorną mszę, ci, którzy nie zdążyli. Nazywało się tutaj dzwony jaworskie i to aż do wojny biły w niedzielę. Więc to jest ukłon wobec tradycji i ludzi, którzy tutaj się kiedyś modlili w różnych językach, że mamy dzwon, który przypomina, że kiedyś dzwony były bardzo istotne w tradycji tego miejsca. Po prostu one same to opowiadają. Chodźmy dalej.
1: i znajdujemy się przed przepięknym obrazem Madonny.
2: Madonny, tak. To oryginał jest włoski, a to dzieło namalował w Stanach Zjednoczonych polski znany kopista. Tu jest jego sygnatura. Polecam w ogóle, żebyście Państwo szukali takich detali podczas wędrówki w pałacu, ponieważ świetnie zrobiona kopia, a mamy tu kilka innych kopii z różnych powodów zresztą zgromadzonych. Ta jest Polonikum, więc to jest coś polskiego, chociaż włoskiego i ze Stanów. Przepiękne w pałacu w Ciechanowicach na Dolnym Śląsku, który w czasach swej świetności należał do korony czeskiej.
1: Kolejny obraz, stoimy przed nim, ale jest dosyć nietypowy, bo z masy perłowej.
2: To jest obraz z masy perłowej, historyczny, stary. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto go namalował. Wybaczcie Państwa, słabo czytam japońskie znaki i będę nad tym pracował. Rzecz jest przestrzenna, wygląda trójwymiarowo, wiele warstw, wiele kolorów. Masa perłowa, na pewno japońskie dzieło, na pewno przez kilkaset lat gdzieś służyło. Było elementem dekoracyjnym, ale użytkowym, tak sądzę. Wykorzystywano je po prostu w domu. W bogatej rezydencji to nie była rzecz biedna. I można to teraz zobaczyć, po prostu jak wchodzimy na pierwsze piętro prosto ze schodów. Może nie robi wrażenia, ale jak się ktoś tu zatrzyma, jak sobie popatrzy na szczegóły, no to przenosi w inny świat. A to jest po prostu precyzja każdego detalu. To mistrzostwo świata, jeśli chodzi o odwzorowanie baśniowej nieco rzeczywistości, bo to widać, że to gdzieś nas prowadzi, gdzieś jakiś dziwny świat. Jeśli chodzi o żyrandole, to mamy tutaj z Wiednia, mamy czeskie szkło, no i mamy Murano. A tutaj jak się przyjrzysz tak trochę, to nie ma jeszcze instalacji elektrycznej. To powstało i było używane wtedy, kiedy nie było jeszcze prądu.
1: Jest miejsce na świeczki.
2: Miejsce na świeczki, tak. I to wtedy musiało też wisieć odpowiednio daleko od sufitu. Widać te detale, widać wyginane ręcznie szkło, widać masy przypominające masy perłowe w tym żyrandolu. On jest akurat kolorowy, ale taki błękitno-przeźroczysty, jeśli chodzi o główną tonację. A choć zobaczysz drugi, bo to nie jest jedyne Murano. Murano na Śląsku w pałacach było. Murano zachowało się w pałacach niektórych, a nowe można oglądać na przykład w Książu na zamku jest w kilku innych. Zobacz na ten. On jest kawowy w kolorze, z dodatkiem różu, tak jakby był trącony takimi płatkami różu. No po prostu piękny i też nie ma śladu po przewodach elektrycznych. A choć jeszcze ze mną w inne miejsce, pójdziemy do barokowej sali.
1: To jedna z najsłynniejszych sal w pałacu w Ciechanowicach.
2: Zanim tutaj skupimy się na tym pięknym, podwieszanym stropie drewnianym, to popatrz tutaj. To jest jedyny kandelabr z Ciechanowic, jaki został zachowany, więc kandelabr namalowany na ścianie w sali barokowej. Wiemy na pewno, że były tu świece używane, wiemy jak mogły wyglądać, ktoś z wyobraźni raczej nie rysował. Więc mamy tutaj tuż obok jednego z herbów, takim trudnym do rozpoznania herbu, właśnie kandelabr, jedyny zachowany. A w opisach zachował się opis żyrandolu z kościoła w Ciechanowicach. To był początek wieku XVII, 1600 rok i ten żyrandol tam był. Polecam Państwu poszukanie opisów, historii, to jest w ogóle fajne poszukiwanie. Jak popatrzysz, w tej sali mamy na przykład herby i kto tutaj był spowinowacony z miejscową szlachtą? Proszę bardzo, czyj to herb? Takie skałki, takie cegły na dole, wyrastająca z nich wieża. Hochbergowie z Książa. Wtedy jeszcze Hochbergowie, którzy byli zwyczajnie spowinowaceni, a więc rodzinne więzy. Ta rodzina z Ciechanowic, rodzina Reichenbachów, bogaty potok, była po prostu rodziną spowinowaconą, choćby z Hochbergami późniejszymi. To nie są herby takie stricte, bo to są herby w koronie cierniowej. Niektórzy utrzymują, że tam nad tymi drzwiami do kaplicy dawnej jest von Reichenbach herb, ponieważ ten na górze to mógł być osioł, muł. I faktycznie ten klejnot w herbie Reichenbachów jest. Jest to muł. A jakie miasto na Dolnym Śląsku było Reichenbach? To też zagadka dla słuchaczy. Chodź dalej.
1: I przeszliśmy do dawnej kaplicy.
2: To jest dawna kaplica i najstarsze freski w pałacu w Ciechanowicach. Jedne z najstarszych. Monumentalna scena Ukrzyżowania Pańskiego. Przepiękna rzecz. Obcięta przez przebudowę pałacu, bo widać, że drzwi były kiedyś inaczej, bo to obramowanie jest tutaj. I nagle zniknęła nam część tego. Ale to nie umniejsza w niczym te dwie klęczące kobiety przy krzyżu z Jezusem. To naprawdę porządna sztuka renesansowa. Artysta, który w ogóle robił te zdobienia, to nie był śląski Rembrandt, ale sam fakt, że tak dużo tego powstało, że wiemy na pewno, że to jest tutaj w pałacu w Strudze i w pałacu w Czernicy. tworzył ten sam człowiek, a więc najpewniej jeździł między dworami, między fundacjami szlacheckimi i z tego żył. Był zawodowym malarzem. Nie wiem, jak się nazywał, bo jeszcze się nigdzie nie odsłoniła sygnatura. I tutaj na górze patrzymy i mamy całą taką tasiemkę. I mamy tutaj Cycerona i o powinnościach odwołania. Wiemy dokładnie, jakie były te obrazy, które się nie zachowały. Cyceron synowi tłumaczył, kim porządny człowiek powinien być. Że powinien, jak urzędnik, to powinien dla dobra ludzi działać. Jak ktoś powinien pracować, powinien być gościnny, powinien szanować innych, powinien dawać jałmużnę, bo to jest obowiązek chrześcijanina, powinien wspierać innych i nie być zadufanym. I to jest taka historia, taki przekaz moralny, taki komiks sprzed 500 lat z opowieścią, słuchaj człowieku, tu nawet jest Cezar sobie siedzi na tronie i tam mu się pokłaniają. Ktoś, kto jest jak jeleń, tam mamy sceny polowania,

0: Bogaci ludzie tylko. Widać, że ktoś, kto to malował, widział kanarka. To nie jest wymyślony obrazek. Papuga tam na dole jest namalowana i ona jest wymyślona, ten człowiek już nie widział, ale papugi już też były w Europie wtedy. Więc to są takie fajne rzeczy. Można robić śledztwo pałacowe, bawić się, chodzić, zwiedzać po 30 razy i za każdym razem znaleźć coś nowego. Chodźmy dalej.
1: Wow, bo przed nami rozpościera się widok na przepiękny, malowniczy ogród w stylu francuskim.
0: To jest jedno z trzech założeń w naszym ogrodzie Pałacu Ciechanowice. Akurat w tej części francuskiej przybyły nam kolumny. Na tych kolumnach są rośliny, bardzo geometrycznie ustawione, bo to jest taka charakterystyczna cecha ogrodu francuskiego, że on jest taki bardzo uporządkowany, bardzo porządny w przestrzeni, do tego pojawiają się wzory geometryczne, tutaj klucze wiolinowe mamy, te bordiury z bukszpanu, czyli te krawędzie, te granice, na samym środku fontanna, fontanna już jest od jakiegoś czasu, fontanna jest kopią fontanny z Bazylei, ale też nowością było w zeszłym roku, że parę razy ją podświetliliśmy na kolorowo, jak już się robiło ciemno. Przed samym wejściem do pałacu od strony północnej przybył kolejny smok, to jest smok piaskowcowy. Smok był pierwszym detalem odkrytym, jeśli chodzi o malaturę, jeśli chodzi o freski, których mamy 400 metrów kwadratowych w takiej rozpoznawalnej jakości, a w ogóle to około 1000 metrów kwadratowych ścian jest pomalowanych freskami z kilku epok i ten smok po prostu ciągnął, ktoś wyrywał stary przewód ze ściany, odpadł kawałek tynku i pokazał się smok. Tak się zaczął remont pałacu. Trochę jak rycerz na białym koniu pojawił się Andrzej Meller. Dobrze, to będzie dzieło mojego życia. I to naprawdę tak się wydarzyło, że kilkanaście lat, pieniądze, wysiłek organizacyjny, wola żelazna, ponieważ ten park był w 7 czy 8 rękach różnych właścicieli, a tam, gdzie mamy dzisiaj na przykład ogród włoski, przepiękny i taki, że się naprawdę czuję w nim jak nad Morzem Śródziemnym, to była oczyszczalnia ścieków gminna. Pracujemy nad nowym parkiem angielskim, tak zwaną nową częścią. Tysiące roślin, woda, nowe miejsca takie, gdzie się można schować przed słońcem, schować przed wiatrem, poczytać książkę, bo przecież w ogrodach nie limitujemy czasu. Można sobie tutaj naprawdę spędzać od tej 11 do 17 ile kto chce. Tam pod drzewem widać bardzo dość duże ryby. Tutaj też wychodzą wygrzewać się za skrońce. A tam mamy jakieś ryby, które tutaj się pięknie... O, proszę bardzo, jaka wypłynęła sobie. Całkiem spora pawie, słychać. Pan Andrzej Meller, właściciel, ma to za każdym razem przedyskutowane, przemyślane i oparte o naukowe koncepcje. Naukowe, ponieważ chcemy mieć ogród atrakcyjny, ale też historyczny. No taki, jak tutaj mógłby być, gdyby on przetrwał. A więc, żeby ci ludzie, którzy chodzą, nie mieli wrażenia, że to jest jakaś podróba ogrodu historycznego, tylko po prostu ogród wypełniony rzeźbami, dziełami sztuki, detalami wykopanymi z fosy, ale prawdziwy i też taki, jak właściciel chce i taki, jakby był, gdyby to był, nie wiem, szlachta śląska do dzisiaj rządziła, to też by tak było. Tak chcemy, żeby każdy miał to poczucie, że jest czymś autentycznym, w czymś, co wypłynęło z serca. Jest super dolnośląskie, naprawdę tutejsze. A kiedyś, jak przyjedziesz, to zaprowadzę cię do miejsca, gdzie żyli rycerze Rabusie, Raubriterzy, którzy tutaj z Ciechanowicami byli związani, napadali tam w górach na ludzi i przez rzekę Bóbr uciekali do Ciechanowic, żeby nikt ich nie zgonił. Więc to są historie tutejsze, prawdziwe. Można ich dotknąć, można tutaj przyjść, wypić kawę, przeczytać książkę albo szukać takich rzeczy, o których opowiadam. Cały ten pałac to taka bajka, taka opowieść, historia. 500 lat temu stworzono go jako komiks. Ktoś, kto wszedł do pałacu w Ciechanowicach, przeszedł z właścicielem przez komnaty, miał się stać po tym przejściu lepszym człowiekiem. Naprawdę to jest tak wymyślone, że wchodzisz do jednego, tu jest taki przekaz, tu jest taka opowieść, tu jest sentencja, że nienawiść albo zazdrość jest w stanie cię wypalić od środka i zabić. To na dole taka sentencja jest w kuchni. W innym, żeby być porządnym człowiekiem, w innym, żeby być dobrym urzędnikiem, w innym, że w ogóle trzeba porządnie żyć. I ten przekaz jest aktualny do dziś. No przechodzimy przez ten pałac i ja mam taką nadzieję, że każdy, kto przejdzie, kto zakończy to zwiedzanie, jak skończy, to będzie lepszym człowiekiem niż wtedy, kiedy wszedł. Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwu się wizyta spodobała, radiowa, na tyle, że zechcecie do nas przyjechać. No i pani redaktor też popyta właściwie tych, co nas odwiedzają, co oni o nas myślą i jak im się tu podoba.
2: Jesteśmy zachwycone. Wybrałyśmy się specjalnie tutaj. Specjalnie przyjechałyśmy tu, przebędziemy do wieczora w tych ogrodach.
3: Ja jestem pod wrażeniem, bo na początku jakoś tak nie byłam przekonana, ale jak wyszłyśmy, zobaczyłyśmy te ogrody, to po prostu wow.
1: Wróci tu pani?
3: Tak, na koncerty.

0: bo się dowiedziałyśmy właśnie, że tutaj są organizowane koncerty. Przede wszystkim to jest miejsce godne polecenia i na pewno znajomym będę polecać to miejsce, warto. Tym bardziej, że to jest taka niepozorna miejscowość w krainie bajki.
1: A co utkwiło Pani najbardziej w pamięci na ten moment?
2: Tutaj salę. No i park tam, style różne, francuski, angielski w parku, prawda? Włoski jeszcze, o to jeszcze nie zaliczyłyśmy, że tak powiem, zwiedzę, ale wszystko przed nami.
1: No to pięknego zwiedzania.
0: Dziękuję bardzo.
3: Jesteśmy w zamku, obok niedaleko, zamek Karpniki. Pani w recepcji nam pokazała taką rozpiskę, gdzie tu to można obejrzeć. I poleciła nam tutaj to miejsce. Jesteśmy zachwyceni głównie z tego powodu, że to jest fenomen, że prywatna osoba może poświęcić siebie po to, żeby coś ratować. Ten człowiek, kto tu wykonał, to naprawdę chylić czoło. To jest ratowanie naszego dziedzictwa. Bez takiej osoby to wszystko by tutaj umarło, zginęło, by tego nie było. To trzeba szanować.
1: Co zrobiło na panu do tej pory największe wrażenie?
3: Ogrom pracy, jaki ten człowiek musiał włożyć, żeby to wszystko tutaj ustawić tak, jak to wygląda. To wszystko zrobione ze smakiem, poczuciem takiej kultury ogromnej, przepięknie.
4: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Pałacu w Ciechanowicach nie mogło zabraknąć właściciela obiektu. Jest ze mną pan Andrzej Meller. Dzień dobry, witamy.
2: Witam serdecznie. Dziękuję za odwiedziny.
1: A my dziękujemy, że zechciał pan nas oprowadzić po pałacu. I rozpocznę od cytatu jednego z odwiedzających dzisiaj. Powiedział mi tak: wielki szacunek dla właściciela, że tak wielkie starania włożył w ten obiekt, żeby odzyskał blask.
2: Dla mnie to po prostu takie słowa są największą nagrodą za ten trud, który tutaj włożyłem. Oczywiście ten trud włożyłem z założenia, że tak będzie. Sprawiał mi ten trud też przyjemność, ale te słowa właśnie są największą nagrodą za to, co tutaj zrobiłem.
1: Czy pan zawsze kończy to, co pan rozpoczyna?
2: Tak, staram się robić to, co właśnie zacząłem, dokończyć do końca, dlatego że od dziecka właściwie jestem żeglarzem i w żeglarstwie przynajmniej tak jest, że zawrócić jest bardzo ciężko i z reguły jest bardzo niebezpiecznie, więc tutaj trzeba piąć do końca, do celu i wtedy efekt jest pełen.
1: Co ma wspólnego, jaki związek ma pałac z żeglugą, żeglarstwem?
2: Duży ma związek i znaczenie, dlatego że w żeglarstwie jest potrzebna solidność. Nie można zrobić coś na chwilę. Trzeba to zrobić do końca, od początku dobrze, dlatego że wtedy nie ma żadnych niespodzianek. Tak samo tutaj w pałacu, żeby to osiągnąć, ten efekt, to trzeba było sobie założyć pewne rzeczy, wyznaczyć sobie cel, czyli można powiedzieć cel podróży takiej w życiu, zrobić to i osiągnięty cel wtedy bardzo cieszy.
1: To proszę zdradzić, jak pan łączy obie pasje? Z jednej strony żeglarstwo, z drugiej strony pałac, obiekt, którym pan zarządza, jest pan właścicielem, no ale z trzeciej pan strony jest jednak biznesmenem.
2: Po prostu te pasje, można powiedzieć, że chronologicznie są po sobie następowały, ale później się spójnie połączyły, ponieważ żeglarstwo uprawiam od 10 roku życia, więc zanim zacząłem pracować zawodowo, upłynęło wiele lat, szkoła i tak dalej, i tak dalej. Następnie zająłem się pałacem, ale pałacem się zająłem już w takim momencie, kiedy moja praca zawodowa już była na takim bardzo ustabilizowanym poziomie, doświadczeniu, bo to moje doświadczenie znowu zawodowe bardzo było mi przydatne w odrestaurowaniu tego pałacu. W pracach tych, które były takie, można powiedzieć, nie do końca konserwatorskie, niemniej budowlane, prace wymagające sprzętu budowlanego i to, ponieważ to jest mój zawód, moja profesja, to mi bardzo pomogło w tych pracach tutaj związanych z pałacem.
1: To proszę nas zabrać w taką podróż. To było ponad 16 lat temu. Pana motywacja, by zająć się pałacem?
2: Sprawa jest może trochę i przypadku i pewnego ostatecznie wyboru. Dlatego, że moja działalność mojej firmy miała duży jakby zasięg działania w rejonie byłego województwa jeleniogórskiego. Niemniej okręg tej Kamiennej Góry był bardzo, bardzo bliski jakby topograficznie, bo firma ma siedzibę w Jeleniej Górze, ale oddział w Janowicach. W związku z tym na terenie gminy Marciszów, gminy Janowice, Kamienna Góra, żeśmy bardzo mocno to działali. No i ówczesny wójt gminy Marciszów się zwrócił do mnie z taką propozycją: Andrzej, zamknęliśmy szkołę, w 2008 roku to było, wiesz, to jest w tej chwili zamknięte, na razie nie ma żadnego nabywcy, czy byś się podjął, tutaj może byś ty był zainteresowany, odbudową tego pałacu, może jakiś plan byśmy na to miały i tak dalej. Ja się oczywiście wtedy, wiedząc jaki zakres tych prac jest, nie miałem chęci się tym zająć, bo uważałem, że pewno sobie bym może nie dał rady. Niemniej najpierw dwóch takich panów, też moich znajomych, oni to jakby podjęli się tego trudu, mieli kłopot, ponieważ ich to trochę przerosło, ponieważ oni nie mieli żadnej jakby zaplecza w formie, tak jak ja, firmy budowlanej i tak dalej, więc oni po dwóch latach niestety musieli z tego zrezygnować, i na zasadzie jego porozumienia ja tutaj jakby dalej zacząłem to robić, bo doszedłem do wniosku, że być może sobie jednak dam radę z tym, i jak już zacząłem, to już jakiś plan miałem wytyczony, wiedziałem jak to oczywiście będzie ostatecznie może wyglądało. Z góry zakładałem i to mi pomogło też psychicznie przezwyciężyć te wszystkie trudności, bo ja nigdy nie planowałem, że to będzie komercja, że to będzie hotel, restauracja, takie rzeczy i w związku z tym one, które by mi przynosiły zyski na jakby byt tutaj i dalszą działalność.
1: Czyli to nie była chłodna biznesowa kalkulacja?
2: Kompletnie nie. Wręcz przeciwnie, jakby motywacja do pracy mojej tutaj ściśle związanej z moją firmą była tym bardziej większa przez to, że koszty niestety odrestaurowania tego pałacu, tych robót wszystkich, wszystkich, które to były, one były no niestety duże i dlatego musiałem mocniej pracować zawodowo, żeby podołać kosztom, które tutaj pochłaniał pałac.
1: I okazuje się, że to dolnośląski Wawel.
2: Tak, no to się okazało dopiero przy pewnych pracach budowlanych, specjalnie związanych z instalacją elektryczną, kiedy kuto bruzdy pod właśnie kable, które nowe były tutaj instalowane, odparł duży kawał tynku, a pod tym tynkiem ukazało się malowidło przedstawiające świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Oczywiście te prace wszystkie były pod nadzorem konserwatora, więc konserwator od razu to zobaczył, więc to był człowiek, który no oczywiście znał się na tych sprawach, więc wiedział, co tutaj może być. No i od tego czasu się zaczęły już takie prace odkrywcze, można powiedzieć ściśle konserwatorskie, polegały na tym, żeby w ogóle zinwentaryzować, gdzie są malowidła, na jakiej przestrzeni, w których pomieszczeniach i tak dalej. I tu się zaczął, powiedzmy sobie szczerze, taki no, dość duży kłopot, dlatego że o ile prace budowlane, ściśle związane jakby z architekturą tylko budynku, to też inaczej są traktowane i nadzorowane przez konserwatorów. Natomiast już te prace takie tutaj właśnie, te malarki, konserwatorskie, związane z takimi zabytkowymi malowidłami. One też już były bardzo, bardzo, bardzo specjalistyczne, kosztowne, no i trudne.
1: Ale udało się. Panie Andrzeju, jesteśmy w cudownym pałacu w Ciechanowicach. Rozpiera pana duma dzisiaj tutaj?
2: Tak, rozpieram, tak oczywiście, no satysfakcja, ale powiem dla mnie taką wartością szczególną, taką wartością dodaną tego wysiłku, to jest to, że miałem okazję przez te całe lata spotkać bardzo ciekawych ludzi. Tych ludzi, którzy byli związani właśnie z odbudową, z rekonstrukcją malowideł. Ludzi, których miałem okazję poznać, których bym nigdy nie poznał w swoim życiu, właśnie nie zajmując się pałacem. I to jest dla mnie, powiem szczerze, największe jakby moje też osiągnięcie życiowe.
1: Ale myślę tak, że do tych osiągnięć życiowych należy ten przepiękny ogród, który jest w trzech stylach, angielskim, włoskim, francuskim, 7 hektarów, godzinami można spędzać tam czas na łonie natury.
2: Na samym początku, myśląc o remoncie, odbudowie pałacu, przywiązałem szczególną wagę do otoczenia, bo z reguły wiele pałaców w Polsce spotykałem, no nie tylko w Polsce, gdzie załóżmy pałac jako budowla, jako architektura jest pięknie odrestaurowany, natomiast otoczenie pałacu jest bardzo skromne. Można powiedzieć, że to, co koniecznie musiało być zrobione. Natomiast ja uważam, zresztą tak to nie jest mój jakby tylko pogląd i wymysł, że zawsze takie obiekty tego typu, one były ściśle związane z otoczeniem tego obiektu. One działały w symbiozie, dlatego że pałac był zawsze przede wszystkim jakby mieszkaniem. Natomiast tak jak i wszyscy, którzy mamy swoje domy i dom otacza ogród, ogród jest wielką przyjemnością, tak oczywiście to w innej skali jest, bo pałac jest duży, ogrody są duże, ale z wielką przyjemnością odbudowałem te ogrody i one mnie no, bardzo, bardzo, bardzo cieszą i satysfakcjonują.
1: W ogrodzie znajdują się elementy sakralne, a mianowicie kaplica z Matką Boską Brzemienną z pana rejonów. Dlaczego pan wprowadza takie elementy łączące z jednej strony właśnie historię, a z drugiej strony także sakralność?
2: Dlatego, że pałac, on w swojej historii ma już pewne obiekty, które tutaj istniały lub oczywiście my tych obiektów nie przejęliśmy, nie, na dzień dzisiejszy nie mieliśmy. Mniej więcej wiedzieliśmy, w których miejscach to się znajdowało. I mi chodziło o to, że odtworzenie tego założenia, które było, czyli pałac, park, żeby także była ta kaplica, która była wspominana jako kaplica zewnętrzna, bo kaplica wewnętrzna też pałacu jest i kaplica zewnętrzna. Ponieważ ja się urodziłem w takim niedużym miasteczku w województwie kujawsko-pomorskim, Skępe, gdzie właśnie jest takie bardzo, bardzo renesansowe, zabytkowe sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej. I tu już połączyłem jakby swoją prywatne, dziecinne wspomnienia z tym, co chciałbym tutaj być. I ta Matka Boska Skępska jest po prostu jakby mojej strony wyrażony taki szacunek dla tego miejsca urodzenia, dla tej Matki Boskiej Skępskiej, wobec której po prostu byłem chrzczony, brałem ślub z moją obecną żoną, no i całe moje rodzinne, takie dziecinne wspomnienia wiążą się z tamtym miejscem i namiastka tego miejsca to jest właśnie ta kaplica Matki Boskiej. Skępskiej.
1: Ale mamy także Drogę Krzyżową.
2: Tak, Droga Krzyżowa, ponieważ kaplica została poświęcona, pobłogosławiona przez obecnego biskupa Legnickiego i żeby taka kaplica mogła mieć pełne swoje znaczenie religijne, musi być w niej Droga Krzyżowa. I jest Droga Krzyżowa, która także jest pełnym takim wypełnieniem takiego miejsca o przeznaczeniu sakralnym.
1: Pałac w Ciechanowicach, historia i teraźniejszość od średniowiecza do Mellerów to publikacja, która została niedawno wydana.
2: Powiem dlaczego. Dlatego, że cała chronologia, różne opisy dotychczasowe odnośnie pałacu były i chronologicznie troszeczkę pomieszane. Nie było spójności pomiędzy powstaniem pałacu a freskami na przykład tutaj. I zależało mi na tym, a z reguły i w swojej pracy zawodowej zawsze się opieram o ludzi, którzy się na tym znają, są fachowcami. Oparłem się, uważam, o ludzi z naszego tutaj, można powiedzieć, Dolnego Śląska, ludzi bardzo profesjonalnych, profesorstwo, którzy się znają i na architekturze pałacowej, i znają się na freskach, czyli malowidłach ściennych i w ogóle polichromiach. I oni opracowali właśnie tą monografię pałacu uporządkowaną, no ale jakby zamkniętą w pewnej klamrze, czyli od momentu powstania czy tylko średniowiecza na dzień dzisiejszy do Mellerów. Być może kiedyś ta publikacja będzie rozszerzona o nazwisko na przykład od średniowiecza do Kowalskich poprzez Mellerów.
1: Rozumiem, że pan już poczuwa się, że wpisuje się w te rody, które tutaj zarządzały tym pałacem.
2: Tak, uważam, że ten wkład pracy, który tutaj włożyliśmy i też serce, bo trzeba powiedzieć, że człowiek się emocjonalnie z tym związał, więc uważam, że nie jest nadużyciem podkreślenie, że ta klamra to jest od średniowiecza do Mellerów.
1: W jakiej sali jesteśmy, panie Andrzeju?
2: Jesteśmy w sali zielonej. Tak nazwaliśmy ją salą zieloną, ponieważ w momencie, kiedy zaczynał się tutaj nasz remont, ta sala, jej szczególnie strop jest taki właśnie dokładnie, jaki był. On jest po prostu tylko poprawiony w sensie odświeżenia farb i tak dalej, ale takim właśnie ten plafon pod obecnym tutaj żyrandolem, bo tego żyrandola oczywiście nie było, był w kolorze zielonym. I tak jakoś spójne kolory były, że uważałem, że ta sala niech nadal będzie właśnie w tych odcieniach zieleni i ta sala została nazwana salą zieloną.
1: Liczne eksponaty w każdym pomieszczeniu, w każdej sal. Skąd je pan ściąga? Czy to wynika także z pana pasji?
2: Niestety, aż tak właśnie nie byłem zaangażowany, żeby to samemu dostarczać. Mam dużo znajomych, ludzi zaprzyjaźnionych, ale także są różne galerie. Dużo nabywałem w galerii, nawet w Jeleniej Górze. Później różne rzeczy, które uważałem, że powinny tu zaistnieć, bo też starałem się, żeby to wyposażenie też pasowało do charakteru tej budowy, żeby to było w miarę spójne. Oczywiście nie zależało mi na tym, żeby to wypełnić antykami ściśle związanymi już nawet historycznie czasowo, ale jednak, żeby to było takie dla zwiedzających nie rażące jakąś niespójnością. I uważam, że na miarę swojego wyobrażenia, gustu, że to w jakiś sposób się tutaj spełniło i wrażenia zwiedzających, bynajmniej które do mnie docierają, są pozytywne.
1: Wpisuje się w ten klimat renesansowo-barokowy, to muszę powiedzieć. Czy myśli pan nad jakimś eksponatem specjalnym, który chciałby pan ściągnąć do pałacu?
2: Nie mam takich jakichś wyobrażeń. Uważam, że niejednokrotnie taka nawet mała rzecz, nawet wygląda skromnie, a mająca taki charakter, pasuje do tego wnętrza, wpływa też pozytywnie na moją osobowość, także nie mam jakichś wyobrażeń o czymś szczególnym.
1: Ale mogę pana nazwać śmiało mecenasem kultury, bo zrzesza pan artystów i to widzimy tutaj, oglądając eksponaty. Wśród nich także dominujące są te nowoczesne, lokalnych artystów.
2: Tak, zależało mi na tym, żeby pałac był także jednocześnie miejscem ekspozycji naszych lokalnych, można powiedzieć, dolnośląskich twórców, którzy mogą tutaj zaistnieć, eksponując swoje prace w tych wnętrzach pałacowych, ponieważ ludzie zwiedzający oglądają ich prace i jednocześnie te prace mi się samemu osobiście podobają i szczęśliwy jestem, że te prace mogły zaistnieć. To są właśnie Mateusza Grobelnego, wspaniałego dolnośląskiego ceramika, który mieszka w Bolesławcu, wspaniały artysta. Marcina Zielińskiego, który jest wspaniałym twórcą szkła, grawerem, też tutaj możemy jego nazwisko, z jego w ogóle postaci artystycznej być dumni, jako tutaj nasi lokalni twórcy. Wykonywali tutaj pracę i ich ekspozycje są właśnie z województwa kujawsko-pomorskiego, czyli na przykład ceramik wspaniały z Torunia. Później witraże, które są w sali rycerskiej, wykonywała firma z Torunia. Bogunia, także witraże w pałacu, też znani twórcy tutaj lokalni, państwo chlebowscy, którzy są wspaniałymi artystami tworzącymi piękne witraże. Starałem się także tą sztukę jakby nowoczesną, ale taką troszeczkę, można powiedzieć, rustykalną też tutaj eksponować.
1: Czy projekt pałacu w Ciechanowicach został zakończony? Czy są plany na rozbudowę jego?
2: To znaczy, można powiedzieć, że jednak już prawie że, czyli jednak nie został do końca. Na pierwszym piętrze istnieje historyczna kaplica pałacowa. W tej kaplicy będą też pewne jeszcze uzupełnienia, czyli będzie witraż Matki Boskiej właśnie Skępskiej. Jedyny i pierwszy witraż przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Skępskiej właśnie będzie wspaniały. Ta kaplica zostanie o takie elementy jeszcze sakralne wzbogacona, żeby było takie jakby uzupełnienie, które odpowiada już jakby mojej osobowości i mojemu jakby tutaj pragnieniu, żeby to tak właśnie było.
1: A pana marzenia związane z tym miejscem?
2: Moje marzenie, żeby zostało takim miejscem, jak właśnie teraz jest, czyli miejscem nie poświęcone oddaniu w jakąś szczególną komercję. To miejsce ma być miejscem do zwiedzania, miejscem historycznym, zabytkowym, sprawiającym przyjemność zwiedzającym.
1: A kolejna podróż żeglarska zaplanowana i gdzie?
2: Kolejna to jest Madagaskar. 11 października wypływam na Madagaskar i tam będę do 26 października. Oczywiście katamaran jest tam na miejscu czarterowany, bo samego lotu jest 11 godzin w jedną stronę. Także tam z całą drużyną naszą zbieramy się, spotykamy się i pływamy.
1: A my zapraszamy na podróż do pałacu w Ciechanowicach z panem Andrzejem Mellerem, właścicielem tego obiektu.
2: Tak, wszystkich serdecznie zapraszam i naprawdę, jeżeli wrażenia państwa będą pozytywne, to dla mnie jest najważniejsza nagroda. Nie są ważne żadne medale, żadne oznaczenia. Takie dobre, szczere uznanie jest największą nagrodą.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do zobaczenia w pałacu w Ciechanowicach.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Radio Rodzina.
4: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
3: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczne dla pacjentów może być również przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
1: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
0: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tzw. program CPN miał być tymczasowy. Nie do przewidzenia jest też sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Późnym wieczorem o 23 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu. Błażej Kulesza.
4: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
5: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
4: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
5: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
4: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
0: To dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dla wielu uczniów wakacje są pierwszą okazją do podjęcia pracy. Powinni odpoczywać, czy może zarabiać i zdobywać doświadczenie. Na to odpowiadają mieszkańcy Katowic.
6: Ja na przykład pomagam rodzicom przy młodszym rodzeństwie i z tego powodu zrezygnowałam z pracy wakacyjnej.
7: I można pomagać w rodzinie. Nie praca zawodowa, ale taka właśnie usłużna.
8: Jeżeli by mieli podjąć jakieś pracy, to dobrze byłoby, gdyby to była praca, która jest związana z ich zainteresowaniami.
9: Na przykład miesiąc można popracować, a miesiąc można się bawić, nie? Dla młodzieży jest dużo pracy.
10: Praca wakacyjna na pewno jest fajnym doświadczeniem, ale myślę, że nie powinien to być też taki przymus ze strony społeczeństwa, że każdy musi mieć tą pracę.
0: Jak słyszeliśmy, ile głosów, tyle rozwiązań, jednak według statystyk w Polsce już co trzeci nastolatek podejmuje pracę w wakacje. Większość z nich chce zarobić na własne wydatki i przyjemności.
11: Minęła godzina 14 na terenie Dolnego Śląska. Jest to najcieplejszy moment tego dnia. We Wrocławiu aktualnie 26 kresek na termometrach. Jest to temperatura, która będzie się utrzymywać przez kilka najbliższych godzin. Dodatkowo dobra jakość powietrza oraz wiatr wiejący z siłą 20 km na godzinę.
3: Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: W tym momencie w Radiu Rodzina przeniesiemy się do czasów średniowiecznych, a to ze sprawą miejsca, które już za chwileczkę odwiedzimy. Z nami jest przewodnik, pracownik pewnego zamku.
2: Witam serdecznie, nazywam się Kuba. Znajdujemy się na zamku Bolków, wybudowanym w roku 1217. Jest to zamek piastowski, położony w krainie wygasłych wulkanów.
1: To co, zapraszamy słuchaczy do środka.
2: Zapraszamy. Aktualnie znajdujemy się na dziedzińcu głównym naszego zamku. Na dziedzińcu znajduje się również muzeum dwupiętrowe. Znajduje się również wieża dziobowa, która jest najciekawszym elementem zamku, ponieważ jest to dosyć nietypowa budowa, nietypowa konstrukcja, ponieważ większość wież jest albo okrągła, albo kwadratowa. Natomiast nasza posiada dziobek, który to miał pełnić dodatkową funkcję obronną, mianowicie rikoszetować wszystkie pociski, które leciały podczas oblężeń w stronę właśnie zamku. Warto też dodać, że zamek sam w sobie nigdy nie został militarnie zdobyty. Nigdy nie został on zdobyty siłą. Kilka razy stacjonujący tutaj żołnierze i szlachcice poddawali się po prostu, chociażby podczas najazdów tatarskich czy też szwedzkich, gdzie miasto zostało bardzo dotknięte tym drugim właśnie szwedzkim najazdem. Zostało praktycznie zniszczone w około 80%. Sam zamek nie został zniszczony, był on po prostu siedzibą wojsk szwedzkich.
1: Właśnie przeszliśmy się do jednej z sal muzealnych. Co tutaj się znajduje?
2: Na tej sali znajdują się głównie eksponaty, które zostały wykopane na samym zamku, ponieważ aktualnie prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Wykopaliska prowadzone są na zamku, no i możemy tutaj zaobserwować różnego rodzaju kafle, elementy, fasad. Oraz przede wszystkim chyba najciekawsze rzeczy, którymi są monety z różnych okresów średniowiecza.

0: Zaskrzypiały drzwi, weszliśmy po schodach i dotarliśmy na kolejne piętro zamku w Bolkowie. Kolejna sala muzealna.
1: Tak jest, kolejna sala muzealna, na której znajdują się głównie eksponaty z epoki średniowiecza, takie jak broń palna, zbroje rycerskie, dwie makiety zamku z różnych okresów, portrety władców, bardzo ładna genealogia rodu piastowskiego oraz troszeczkę historii miasta Bolków w języku angielskim, polskim oraz niemieckim.
0: Na co szczególnie warto zwrócić tutaj uwagę?
1: Moim zdaniem najważniejszy element, na który warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ta genealogia rodu piastowskiego. Warto dodać, że została ona wykonana ręcznie. Fakt faktem jako reprodukcja, natomiast jest to wykonanie ręczne. Bardzo fajnym elementem naszego muzeum jest też właśnie jedna oraz druga makieta. No i bardzo dobrze zachowana broń oraz pancerze średniowieczne, takie jak właśnie zbroje, czy to rycerskie, czy to tatarskie. Dzieje zamku były bardzo burzliwe, ponieważ pierwszym jego władcą był książę Bolko, Bolesław II Łysy, zwany Rogatką. Był to dosyć, można powiedzieć, niemiły człowiek, stąd też przydomek Rogatka, ponieważ, jak to mówiono, miał on rogatą duszę. Zamek ma bardzo burzliwą historię, ponieważ bardzo często był on najeżdżany z uwagi na jego umiejscowienie, ponieważ znajduje się on blisko Jawora, czy też Legnicy oraz Świdnicy. Były to w średniowieczu bardzo, bardzo bogate księstwa oraz przebiegały tutaj różne szlaki handlowe, więc Bolków był bardzo dobrym miejscem, aby się tutaj osadzić oraz po prostu plądrować te szlaki, co miało w pewnym momencie miejsce, natomiast może o tym troszeczkę później.
0: Powróciliśmy na dziedziniec. Tutaj toczą się wykopaliska archeologiczne i są pewne znaleziska.
1: Tak, wykopaliska archeologiczne zostały zapoczątkowane w 2024 roku. Największa ich część właśnie została zapoczątkowana w roku 2024. Bardzo wiele elementów zostało znalezionych. Przeważnie były to takie rzeczy użytku codziennego, jak na przykład nożyce do przecinania knotów, jakieś bełty z kurz, znaczy konkretnie ich groty, no i bardzo dużo monet oraz naczyń, szczególnie jeden garniec został bardzo dobrze zachowany, praktycznie w nienaruszonym stanie.
0: Tutaj też widzimy taką konstrukcję, pod którą również pewne elementy samej budowli zostały odkryte.
1: Tak, elementy jakiejś budowli zostały odkryte, nie wiadomo do końca jaka to była budowla, prace nad tym dalej są prowadzone.
0: Teraz za chwileczkę ze sfery historii przeniesiemy się w sferę legend, ponieważ gdzie właśnie się znajdujemy?
1: Aktualnie znajdujemy się w najstarszej części naszego zamku, czyli tak zwanym domu gotyckim. Jest to pierwszy budynek, który powstał jako budynek mieszkalny, gdzie mieszkała służba oraz król, książę. Jest to budynek całkiem dobrze zachowany.
0: W tym miejscu zwiedzający również często słyszą pewne legendy, które są związane z zamkiem w Bolkowie.
1: Tak jest. Między innymi jest to legenda o Janie z Czernej. Legenda o Janie z Czernej opowiada o husyckim rycerzu Janie, który został osadzony na zamku w Bolkowie w okolicach połowy XV wieku. No i Jan, który został namiestnikiem, można powiedzieć, zamku. Na początku panował sobie, nie było tutaj nic niezwykłego, natomiast później Jan postanowił okradać i rabować właśnie szlaki handlowe, które zostały rozłożone wokół Bolkowa. Nie spodobało się to książętom z Wrocławia oraz Świdnicy, którzy po prostu przybyli tutaj, pojmali Jana i skazali go, zresztą bardzo szybko, na śmierć przez powieszenie na naszej wieży dziobowej. Skazanie odbyło się bez procesu, w trybie, można powiedzieć, natychmiastowym. I najciekawszą rzeczą w tej legendzie jest jego skarb, który podobno był ogromny. Natomiast nigdy nie został on odnaleziony. Przybyli tutaj również żołnierze rosyjscy, którzy podczas wojen napoleońskich ciągnęli za Napoleonem. Usłyszawszy legendę o skarbie, próbowali go odnaleźć, wykuli oni nawet tunel pod wieżą, gdzie obecnie znajduje się loch głodowy. Ma on około 10 metrów wysokości. Legenda mówi również o tym, że złoto, czy też kosztowności, które zrabował Jan, mogą być ukryte w tunelu, który podobno łączy Zamek Świny z Zamkiem Bolków. Jednakże jest on na tyle tajemniczy, że również nie został odkryty przez nikogo do tej pory.
0: Z zamkami bardzo często wiąże się wiele historii o duchach. Czy na zamku w Bolkowie macie jakieś swoje duchy?
1: Na zamku w Bolkowie można czasami usłyszeć różne pojękiwania i stukoty, szczególnie wieczorem. Mamy nawet swojego kościotrupa, którego bardzo wielu turystów chce zobaczyć. Znajduje się w lochu głodowym.
0: Zachował się z czasów średniowiecznych?
1: To jest do oceny, można powiedzieć, własnej.
0: Powróciliśmy na dziedziniec. Tutaj widzimy głęboką dziurę.
1: Dziura ta powstała w wyniku chęci wykucia studni na zamku, ponieważ zamek znajduje się na skale wulkanicznej. No i z wodą były tutaj niemałe problemy. Panujący tutaj postanowili wykuć studnię, natomiast po tym jak kuli ją i kuli i nie znaleźli tej wody, doszli do wniosku, że studnię przerobią na cysternę, która po prostu była zbiornikiem na wody opadowe, z których to korzystali mieszkańcy zamku.
0: Gdzie teraz zmierzamy?
1: Aktualnie zmierzamy do lochu głodowego, który właśnie znajduje się przed nami. Jest to zakratowane wejście, gdzie znajduje się nasz kościotrup oraz, jak już wspominałem, jest to właśnie wykute nie rękami średniowiecznych obywateli i mieszkańców tego zamku, tylko rękami żołnierzy rosyjskich. Aktualnie zmierzamy na wieżę. Przed nami jest 107 stopni na 25-metrową naszą wieżę, która nie posiada już dachu. Z dachem było troszeczkę więcej, natomiast dach uległ zniszczeniu, spaleniu i już go nie posiadamy. Przez co widok jest przedni. Ale po drodze warto zatrzymać się po lewej stronie od wejścia na wieżę, gdzie możemy dowiedzieć się troszeczkę o krainie wygasłych wulkanów i o tym, na czym stoi nasz zamek, czyli po prostu o minerałach, które budują naszą górę. Jest tu też kilka ciekawych minerałów w takiej fizycznej formie, które można obejrzeć. Niestety nie dotknąć, ale są na tyle blisko, że na pewno każdy będzie mógł dobrze je dostrzec.

0: stopnie zrobiły się coraz wyższe. My teraz przechodzimy sobie obok dziury.
1: Obok dziury. Dziura ta jest bezpośrednim, można powiedzieć, oknem, przez które możemy spojrzeć na loch głodowy. Paradoksalnie loch głodowy nazwany jest pobieżnie, ponieważ wydaje mi się, że spadając przez tę dziurę, nikt nigdy już nie był głodny.
0: Minęliśmy dziurę, z której możemy dostrzec loch głodowy i zmierzamy na górę. Robi się coraz węziej, a także i chłodniej.
1: Tak jest. Warto zaznaczyć, że schody są bardzo nierówne podczas podejścia na naszą wieżę. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie sobie poradzić z tą drogą.
0: Dotarliśmy na piętro.
1: Znajdujemy się aktualnie na półmetku naszego podejścia mniej więcej. Można się tutaj zatrzymać oraz zapoznać z bardzo ładnymi grafikami, które ukazują zamek. Są one bardzo przekrojowe i z bardzo różnego okresu czasu. Od roku 1700 do 1930. Akustyka w tej sali jest bardzo przyjemna. Przyciąga to też różne zespoły, które kręcą u nas teledyski i klipy do swoich utworów.
0: I dotarliśmy.
1: Dotarliśmy. Znajdujemy się na szczycie naszej wieży, skąd możemy podziwiać piękną panoramę Bolkowa, wszystkich gór i szczytów naokoło. Jak już mówiłem, znajdujemy się w krainie wygasłych wulkanów na stożku wulkanicznym. Kiedy rozejrzymy się tak dookoła zamku, w stronę czy to Jeleniej Góry, czy Legnicy, czy Wrocławia, widzimy, że zamek znajduje się w takiej, można powiedzieć, misce. Miska ta rozciąga się na około 8 km średnicy wokół zamku, co jest naprawdę sporym wynikiem, który pozwala naprawdę dużo dostrzec. Również możemy spojrzeć, patrząc w dół z wieży, na nasz dziedziniec turniejowy, na którym odbywają się przeróżne, czy to festiwale, czy pomniejsze eventy. Największym z nich jest festiwal Castle Party, czyli jeden z największych festiwali w Polsce na pewno, wydaje mi się, że również w Europie, muzyki dark, muzyki elektronik i ogólnie pojętej muzyki alternatywnej.
0: Dlaczego warto odwiedzić zamek w Bolkowie?
1: Zamek w Bolkowie warto odwiedzić na pewno z uwagi na jego historię, bardzo burzliwą, którą warto poznać. Na jego umiejscowienie, ponieważ widoki są naprawdę bardzo, bardzo ładne, bardzo bogate. Warto też go odwiedzić, ponieważ jest bardzo dobrze ulokowany, czy to na trasie do Czech, czy to na trasie do Wrocławia, z Wrocławia w stronę Karpacza. Jest to naprawdę punkt, który warto odwiedzić podczas drogi dalszej.
0: A ciebie tak osobiście, co w nim najbardziej intryguje?
1: Najbardziej w zamku intryguje mnie taka nieodkrytość. Bardzo duża ilość właśnie legend, która jest wokół tego zamku, taka, można powiedzieć, tajemnica, którą jest do tej pory owiany. Czy to legenda o właśnie tunelu, czy to legenda o skarbie. Jest tu naprawdę bardzo dużo ciekawostek, które jeszcze na pewno czekają na odkrycie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostaną one odkryte. Fajną ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest okno, mianowicie najstarsze okno w Polsce, które znajduje się na zamku Bolków i ulokowane jest ono w barze pod karłem.
0: No to powiedzmy troszkę o sprawach organizacyjnych. Kiedy można was odwiedzać? W jakich godzinach? Czy zwiedzamy z przewodnikiem, czy samemu?
1: Zamek można zwiedzać codziennie, chyba że informacja na stronie zamku jest podana, ponieważ czasami zamek z uwagi na różne sprawy zostaje zamknięty dla turystów. Jest to zwiedzanie samemu, zwiedzamy bez przewodnika, chyba że umówimy się z jakimś lub jesteśmy grupą. Zwiedzanie zamku odbywa się w godzinach od godziny 9 do godziny 16.30 dni robocze. W weekendy natomiast, czyli sobotę oraz niedzielę, jest to zwiedzanie od godziny 9 do godziny 17.30.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

czas, jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokojnie.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Za chwilę przybliżymy Państwu historię Zamku Książęcego w Oleśnicy oraz opowiemy o jego najważniejszych mieszkańcach i wydarzeniach. Zapraszam na szlak zamków i pałaców, a ze mną jest Mira Sudecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kiedy i dlaczego powstał zamek?
2: To jest chyba moja ulubiona część tej opowieści. Jak zaczynam oprowadzanie, opowiadanie właśnie nie tylko po zamku, ale też po naszej Oleśnicy, to ta historia jest bardzo mocno ze sobą spleciona, dlatego że no przecież mamy za rogiem piękny Wielki Wrocław, który od dawien dawna no był stolicą tej niezwykłej krainy przygranicznej, czyli Śląska historycznego. No i też siłą rzeczy no najważniejszym takim ośrodkiem handlowym, do którego zmierzali kupcy szlakami handlowymi, no ale przejeżdżali oczywiście z różnych stron i ci, którzy jechali od strony Kalisza, przejeżdżali się rzeczy tutaj przez tereny dzisiejszej Oleśnicy. I tak samo wracając z Wrocławia, też jechali tędy, a wytrzymałość wozów, wołów, które ciągnęły takie wozy w tamtym czasie, no była ograniczona. Zresztą trakty też nie wyglądały tak jak dzisiejsze drogi, więc ta podróż trwała dłużej, była bardziej uciążliwa, no i częściej był potrzebny odpoczynek, a jeszcze nie wszędzie funkcjonowały w tamtych czasach przecież zajazdy, karczmy. Trzeba było po prostu znaleźć dogodne miejsce, gdzie była woda, gdzie był cień, gdzie można by było po prostu odpocząć, żeby ruszyć w dalszą drogę. I okazuje się, że teren dzisiejszej Oleśnicy był idealnym ku temu miejscem. I tutaj ci kupcy właśnie podróżujący w stronę Kalisza z Wrocławia się zatrzymywali. No i tak z biegiem czasu okazało się, że to miejsce jest na tyle dobre, że generalnie warto tutaj zostać na dłużej. I tu się zaczyna rozwijać osada targowa. Różne źródła podają, mówi się, że być może już od X wieku ta osada istniała, choć pierwsze wzmianki już praktycznie o mieście, o większej osadzie mamy dopiero z wieku XIII, ale tak wnioskujemy ze źródeł historycznych, że ta osada na pewno była wcześniej, ona się tutaj nam rozwijała, ale wiadomo jak to bywa z takimi miejscami. Mamy towary, mamy przepływ jakichś surowców, z czasem również środka płatniczego, a to jest genialny magnes na wszelkiego rodzaju osobistości spod ciemnej gwiazdy, tak bym powiedziała, więc książę wrocławski musiał dbać tutaj o swoją domenę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo traktów handlowych, bo to było w jego interesie, żeby kupcy bezpiecznie mogli dojechać do Wrocławia, żeby tam zostawić swoje pieniążki po prostu i towary. Więc to książę wrocławski tutaj buduje gród obronny, tutaj obsadza swoją załogę, która miała właśnie dopilnować, żeby tu przy tej nowej osadzie targowej i tutaj przy tym fragmencie traktu kierującego do Wrocławia było po prostu bezpiecznie. I tu jest ten początek, sam początek.
1: Pierwszym właścicielem był książę wrocławski, a kto dalej obejmował tutaj stery tego zamku?
2: Zgadza się. Potem mamy kilka takich etapów. Na samym początku mówimy o piastach oleśnickich. I czasy piastowskie były bardzo ciekawe. Najpierw tutaj rządy obejmuje Bolesław, ale Bolesław umiera bezdzietnie i jego brat, Konrad najpierw Namysłowski, a potem Oleśnicki, kiedy już osiada tutaj, daje tak naprawdę początek linii piastów oleśnickich. I co ciekawe, oni wszyscy sobie upodobali to imię, Konrad, i dodawali tylko kolejne numerki, więc mamy Konrad pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i aż do 10. I wśród tych 10 Konradów mieliśmy dwóch takich, którzy się rzeczywiście dość mocno zapisali w historii, nie tylko Oleśnicy, ale w takiej historii, myślę, powszechnej Śląska, ale też pojawiają się w literaturze. Jeżeli ktoś czytuje literaturę fantastyczną, myślę, że w dzisiejszych czasach każdy kojarzy postać Wiedźmina. Wydaje mi się, że nie ma takich, co by nie kojarzyli, albo jest ich bardzo niewiele. W związku z powyższym też kojarzą nazwisko pana Andrzeja Sapkowskiego. I pan Andrzej Sapkowski popełnił też fantastyczny trójksiąg nazywany Trylogią Husycką. Trylogia Husycka, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się na terenie Śląska w czasie trwania wojen husyckich, czyli mamy taki XV wiek. No ale właśnie pan Sapkowski jest znany z tego, że on bardzo lubi mieszać sobie w swoich książkach historię z fantastyką. Często sięga po jakieś historyczne opisy, a tutaj idzie nawet o krok dalej, bo w tej trylogii husyckiej postanawia umieścić historyczne postaci. To jest właśnie cały klucz tej wypowiedzi, że głównym czarnym bohaterem w całej tej trylogii jest nie kto inny jak Konrad IV Oleśnicki. Więc mamy taki swój akcent również w literaturze. Konrad IV był biskupem wrocławskim, między też z Wrocławiem związanym, a z kolei drugą barwną postacią był Konrad VII, czyli młodszy brat Konrada IV. No i Konrada VII myślę, że z historii kto uważał na lekcjach, to powinien skojarzyć, albo ktoś, kto widział malowidło bitwy pod Grunwaldem, bo i na niej się pojawia. Konrad VII to jest postać, która przez wiele lat była negatywnie przez historię oceniana. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach teraz mamy troszkę więcej informacji na jego temat i troszkę ten jego wizerunek jest załagodzany, bo rzeczywiście okazuje się, że Konrad VII, kiedy brał niefortunnie, bo nie po stronie polskiej, tylko po stronie krzyżackiej, udział w bitwie pod Grunwaldem, on był wtedy bardzo młodym chłopcem. Nie wiemy dokładnie, ile mógł mieć lat, ale szacuje się, że między 14, 16, może 17, na pewno był nastolatkiem. On był początkowo wysłany przez swojego ojca, propolskiego Konrada III, na dwór krakowski do króla Jagieły. No i tam miał uczyć się życia dworskiego, miał uczyć się szermierki. Ostatecznie skończył jako paś królowej Anny między dwórkami, więc nie był szczególnie zadowolony z tego faktu, więc wziął sprawy w swoje ręce, żeby rzeczywiście tym rycerzem honorowym zostać, nauczyć się szermierki i całej tej sztuki. Wyjechał do Malborka, do zakonu krzyżackiego, rycerskiego, pełnego cnót, prawda, żeby tam te nauki pobierać. No i tak się historycznie złożyło, że tam go zastaje właśnie wojna polsko-krzyżacka, a jako że pozostaje pod opieką krzyżaków, to musi na wezwanie wielkiego mistrza odpowiedzieć i swoją chorągiew wystawić. No i wystawia Konrad VII chorągiew, dowodzi chorągwią śląską, tam też się pojawia rycerstwo oleśnickie, a fakty są takie, że krzyżacy płacili lepiej niż Polacy, więc nie było problemu, żeby zebrać ochotników, ale historycznie oczywiście wszyscy wiemy, krzyżacy wojnę przegrywają, w związku z powyższym również i Konrad musiał coś wykombinować, żeby swoją skórę zachować. Jest w ogóle fantastyczna książka na ten temat, serdecznie polecam, Konrad VII Biały, Książę Oleśnicy i Koźla Zapomniany. I tam jest właśnie fajnie opisane, jak to Konrad chodzi po polu bitwy i szuka niepolskiego rycerza, który go weźmie w niewolę, żeby przeżyć po prostu. Bo wzięcie w niewolę szlachetnie urodzonego daje szansę po prostu późniejszego okupu i wyjścia na wolność. I to się udaje Konradowi. Znajduje czeskiego rycerza, który bierze go w niewolę. No i rzeczywiście trafia na tą niewolę do Krakowa. I później zostaje przez swoich braci wykupiony. Także rzeczywiście nie po tej stronie stanął co trzeba, ale te wszystkie okoliczności, jego młody wiek, jego ambicje też troszkę rzucają światło na jego postępowanie. Także Piastowie. Mieliśmy Piastów i to był ten najwcześniejszy taki już, można by rzec, zorganizowany okres, jeżeli chodzi o historię Oleśnicy. I to też Piastom, wracając już do zamku, zawdzięczamy rozbudowę grodu do postaci pierwszego gotyckiego zamku, pierwszej gotyckiej warowni. Kolejni to ci chyba naj,

kroki, ale całą resztę tak naprawdę buduje tutaj jego bratanek, czyli Karol II Podjebrat. Wielki budowniczy zamku i on dobudowuje kolejne skrzydła, skrzydło wschodnie, skrzydło południowe. Łączy nam pałac z kościołem zamkowym, tym charakterystycznym dla Oleśnicy łącznikiem, takim naziemnym przejściem nad fosą i zamyka cały kompleks, więc mamy już wszystkie skrzydła, mamy podwyższoną wieżę około 40-metrową, mamy przepiękny pałac dwupiętrowy, no i właśnie ten łącznik dochodzący do kościoła zamkowego, co nam tworzy cały potężny kompleks. I to jest ciekawe, bo mamy tutaj renesans, a tego renesansu wcale nie ma tak dużo na Śląsku, bo później przychodzi barok historycznie i bardzo często przeróżne budowle, zarówno zamki, jak i kościoły ulegają tak zwanej barokizacji. Tutaj się to nie dzieje, przynajmniej nie z zewnątrz, bo późniejsze okresy, późniejsze rody, rodziny, które tutaj rządzą, mieszkają w zamku, one dokonują już zmian takich bardziej kosmetycznych we wnętrzach. Czyli przekształcają komnaty już pod swoje potrzeby, pod panującą modę i tak dalej, więc z zewnątrz już nam się nic nie zmienia. Zmienia się tylko środek tak naprawdę. Po Podjebradach mamy rody niemieckie. Mamy Welfów, mamy Brunszwików i jeszcze jeden ciekawy taki okres, zanim dojdziemy do czasów już współczesnych, czyli gdzie mamy dwie duże wojny światowe, jeszcze przychodzi okres pruski. Mamy okres pruski, kiedy zarządzają tutaj Hohenzollernowie, nie tylko tutaj, bo 1741 rok to jest czas, kiedy Fryderyk II zwycięża nad Austrią i przejmuje panowanie tak naprawdę nad całym Śląskiem i jednocześnie też Oleśnica staje się miastem w granicach państwa pruskiego, więc Prusacy tutaj u nas rządzą. Oni wprowadzają szereg reform i tak naprawdę już od wieku XIX przestają istnieć księstwa. Do tej pory mamy tutaj księstwo oleśnickie od wieku XIV właśnie do praktycznie wieku XIX, ale Prusacy wprowadzają reformę administracyjną i księstwa znikają, pojawiają się rejencje, pojawiają się powiaty. To jest taki zalążek tego, co mamy dzisiaj tak naprawdę. Właśnie powiatów, województw, to wszystko wprowadzili już wtedy Prusacy i co ciekawe, zamek oleśnicki w pewnym momencie staje się lennem kolejnym następców tronu cesarstwa niemieckiego. I to jest też drugi taki okres rozkwitu dla naszego zamku, no bo trzeba go przygotować odpowiednio do rangi takiej rezydencji, więc rzeczywiście on znów odzyskuje dawną świetność. Przebudowywane są sale, między innymi dzisiejsza sala rycerska. Tam na suficie, na zdobieniach pojawia się witra cesarska, także mamy już te akcenty. Choć tak naprawdę ostatni następca tronu cesarskiego, czyli Wilhelm, za bardzo nie lubił przebywać w Oleśnicy. Nieopodal mamy Szczodrę, gdzie był piękny pałac i to bardziej tam. On przesiadywał, choć jego małżonka, o której mamy całą wystawę od niedawna w jednej z komnat pałacowych, czyli księżna Cecylia, ona rzeczywiście na zamku w Oleśnicy mieszkała i to jest taka nasza też biała dama, to jest taka nasza księżniczka. Każdy zamek ma przecież swoją księżniczkę, tak jak na Książu jest Daisy, prawda? Czy w Kamieńcu mamy Mariannę, tak w Oleśnicy my mamy swoją Cecylię. I Cecylia rzeczywiście tutaj mieszkała na zamku oleśnickim. I to była taka ostatnia barwna para książęca, no bo potem przychodzi wiek XX, przychodzą dwie duże wojny światowe. Niemcy pierwszą wojnę światową przegrywają i to jest czas trudny, zarówno oczywiście dla Wilhelma i Cecylii, dla ich dzieci, ja mieli ich siódemkę. Zresztą później w kolejnej wojnie też ginie jeden z synów Cecylii, ona się strasznie tym podłamuje, ale ta pierwsza wojna światowa była ważna o tyle, że sam Wilhelm też musi salwować się ucieczką jako wojskowy. Cecylia zostaje tutaj w Oleśnicy z dziećmi, brakuje pieniędzy, Niemcy muszą płacić kontrybucje wojenne, więc zaczyna się ten regres. Druga wojna światowa już w zasadzie przynosi całkowite rozwiązanie tej sytuacji, bo zmieniają się przecież granice. Cecylia musi uciekać z Oleśnicy, zresztą ona już wtedy dość mocno podupada na zdrowiu, ta wieść o śmierci syna. Tak się w zasadzie tutaj kończy ta historia tego ostatniego rodu o pruskich korzeniach, związanego w ogóle z dworem. Natomiast już te czasy powojenne przynoszą zamkowi niestety dość spore zniszczenia i to nawet nie są zniszczenia wynikające z działań wojennych, tylko z późniejszego stacjonowania Armii Czerwonej w tym miejscu. Więc dzisiaj wnętrza zamku zdobią niestety przedmioty już pochodzenia współczesnego, oczywiście stylizowane,

0: na dawne czasy, ale oryginalne wyposażenie w większości niestety właśnie po II wojnie światowej uległo zniszczeniu.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Spoglądając za nami jest zamek, ta piękna bryła, przepięknie zachowana. Co składa się na zamek Książąt Oleśnickich?
2: Cała bryła zamkowa składa się z czterech skrzydeł, więc mamy taki klasyczny czworobok, poszczególne skrzydła odpowiadające kierunkom świata. My teraz jesteśmy przy skrzydle wschodnim, czyli tym najbardziej reprezentacyjnym. To widać najlepiej od strony dziedzińca wewnętrznego, bo tam znajdują się przepiękne krużganki, często porównywane do krakowskich, ale również do brzeskich. I to drugie porównanie jest bardziej trafne, dlatego że nasz zamek Oleśnicki z zamkiem brzeskim był mocno związany właśnie w czasach Karola II Podjebrada, ponieważ jego żoną była córka księcia brzeskiego, Małgorzata, i to między innymi właśnie z brzegu do nas przyjechało 30 tysięcy cegieł, dzięki którym można było wybudować te przepiękne krużganki. Także Oleśnica wtedy utrzymywała dość takie przyjazne stosunki z księstwem legnicko-brzeskim. No i to skrzydło wschodnie też było skrzydłem książęcym. Tutaj właśnie zamieszkiwała para książęca, z kolei skrzydło zachodnie to najstarsze, pierwotnie będące skrzydłem mieszkalnym, później różne funkcje zyskiwało, jako skrzydło gospodarcze, też jako skrzydło dla służby, skrzydło południowe, też w zależności od okresu, bo na przykład już w czasach późniejszych, kiedy Oleśnicą zawiadował książę Syliusz Nimrod, było też skrzydłem, gdzie znajdowały się komnaty jego małżonki. On specjalnie właśnie w okresie baroku przebudował to skrzydło z miłości do swojej Zofii i tam znajdują się przepiękne buduarowe komnaty, które w ogóle też odzyskały swój dawny historyczny kolor, czyli róż. Tak jak historycznie było, ale to nie dziwi, bo buduary zazwyczaj właśnie w takich kolorach się obracały. I skrzydło północne, czyli skrzydło, gdzie od samego początku znajdowała się brama wjazdowa. Właśnie tu od strony fosy, gdzie znajdował się most. Niektórzy twierdzą, że zwodzony, inni, że nie. Ale na pewno tutaj tą fosę przekraczano. To był główny wjazd tutaj. Dzisiaj tego nie widać, bo dzisiaj mamy tutaj raczej taką uliczkę boczną, mamy parking, ale pierwotnie rzeczywiście od tej strony do zamku zajeżdżano przez później wybudowany barbakan, bramę ozdobną i pałac. To był też czas, kiedy powstaje ten pałac, to rzeczywiście wjazd w skrzydle północnym troszeczkę przesunięto, żeby załagodzić kąt skrętu dla powozów, bo brama była wcześniej nieco bliżej, kiedy pałacu nie było, potem trzeba było to pozmieniać. I do tych czterech skrzydeł z wieżą, bo to jest ważne, mamy też oczywiście wieżę, która też jest jedną z najstarszych części zamku, dlatego że to były wcześniej oczywiście tak zwane, w takich budowlach części nazywane stołpem, czyli wieżą ostatniej obrony, i w tych czasach piastowskich tutaj to było miejsce, gdzie zarówno mieszkano, ale też w razie potrzeby było to miejsce ostatniej obrony, miejsce, gdzie przetrzymywano zapasy, więc mamy również wieżę i doklejony właśnie z boku pałac dwupiętrowy z tak zwanym piętrem wdowim na samej górze, gdzie mogła zamieszkiwać księżna wdowa, jeżeli była taka potrzeba. Tutaj wtedy do skrzydła się wprowadzała nowa para książęca. No i ten właśnie charakterystyczny łącznik przerzucony nad fosą, który mógł parę książęcą bardzo sprytnie i bezpośrednio właśnie skrzydła wschodniego przez klatkę łączącą zamek z pałacem, przez pałac przeprowadzić bezpośrednio do kościoła zamkowego, do loży książęcej, która pierwotnie, bo teraz ona jest w innym miejscu, po katastrofie budowlanej z 1905 roku ta loża została wtórnie przeniesiona w pobliże prezbiterium, ale oryginalnie ona znajdowała się przy chórze muzycznym, czyli tuż przy wyjściu z tego łącznika. Tak sprytnie to było rozwiązane.
1: Jakie są podziemia tego zamku?
2: Mamy tutaj dwupoziomowe piwnice, w których znajdowały się między innymi stajnie na 48 koni, więc tak, z rozmachem. Natomiast co ciekawe, nawet dzisiaj zwiedzając zamek, w niektórych komnatach unosi się taki bardzo charakterystyczny zapach właśnie stajni. Kiedyś po raz pierwszy tak się dość mocno zdziwiłam i sama z siebie powiedziała mi o tym jedna turystka, okazało się, że sama prowadzi stadninę. I pierwsze co, jak weszła do jednej z komnat, powiedziała, że pachnie koniem. A tych koni tutaj przecież już od setek lat nie ma. Więc to jest niezwykłe, że te mury tak przysiąkły tym zapachem. No ale 48 koni to jest naprawdę sporo. Oczywiście krąży mnóstwo legend na temat tuneli podziemnych, które nie tylko tutaj miałyby łączyć zamek z kościołem zamkowym, ale też wyprowadzać właśnie z zamku bezpiecznym wejściem. Mamy tuż koło koło nas przecież tak zwaną grotę zamkową, smoczą grotę, niektórzy powiadają. Od niedawna mamy na dziedzińcu zamkowym też smoka, bo w Oleśnice miał zamieszkiwać smok Teodor, a w zasadzie oleśnicki tutaj park. Także gdzieś tam ta legenda o tych smokach krąży. Trochę tak wawelsko się nam zrobiło, ale też gdzieś mamy swoją część opowieści o smoku oleśnickim. Mamy legendy też o tym, że pod miastem takie tunele się znajdują. No więcej jest tego legend niż prawdy, choć faktem jest, że Oleśnica od 1850 roku jest miastem garnizonowym, więc my mamy też dużo pozostałości takich fortyfikacyjnych związanych z wojskiem. Bunkrów, dużo też łączeń między nimi, więc to też podsyca na pewno te legendy o tym, jakoby tutaj sieć takich podziemnych korytarzy miało się znajdować.
1: Jakie ciekawostki o zamku warto znać? Jedna na pewno, wanna w szafie.
2: Tak jest. Mamy wannę ukrytą w szafie. Kiedy wchodzimy do pałacu przyzamkowego na najniższym piętrze, ostatnia komnata podczas zwiedzania, więc cóż może się wydarzyć ciekawego? No jest łoże, jest okno, jak w każdej innej komnacie, którą oglądamy wcześniej. Podchodzimy, widzimy wielką, drewnianą, zdobioną szafę. No piękna szafa, ale szafa jak szafa. Po czym otwieramy ją, a w środku widzimy przepiękną kafelkową mozaikę i wannę. Jest to rzeczywiście rzecz niezwykła. Niestety wanna nie jest oryginalna, bo zaginęła nam w czasie II wojny światowej, ale jest urządzona wystawa w tej szafie, która nawiązuje właśnie do tego, co tam wcześniej się znajdowało, więc jest to rzeczywiście jeden z takich smaczków, które mamy w naszym zamku. Kolejną taką charakterystyczną rzeczą jest głowa słonia. Nie na co dzień można zobaczyć głowę słonia i to taką całkiem sporą. I ona rzeczywiście jako jeden z nielicznych eksponatów zachowała się po wojnie, bo jest rzeczywiście duża, chyba nikomu się nie chciało jej ściągać. Była za ciężka i za wysoko. Głowa słonia do dzisiaj wisi, tam ją można oglądać, w holu przed wejściem do sali rycerskiej i ta przestrzeń w czasach właśnie ostatniego księcia Wilhelma była ustrojona w trofea myśliwskie, dlatego że książę Wilhelm był zapalonym myśliwym i polował właśnie na zwierzęta takie egzotyczne, bo wyjeżdżał do Indii, wyjeżdżał do Ceylonu i stamtąd przywoził przeróżne trofea, miała tutaj wisieć nawet podobnoż skóra tygrysa przed wojną. Ta głowa słonia, no to były takie dwa największe trofea, a poza tym mnóstwo poroży, muflonów również, bo to też dla nas są takie egzotyczne dość zwierzęta. No niestety większość z tych eksponatów również zniknęła po II wojnie światowej. Dzisiaj została głowa słonia, ale poroża wracają, oczywiście nie te same, ale po to, żeby znów przywrócić charakter tej przestrzeni, żeby nadać jej wygląd taki, jaki posiadała właśnie przed zakończeniem II wojny światowej.
1: W naszej rozmowie powtarzałaś, że mało się zachowało z tego oryginalnego wystroju, a co się udało zachować, co nie zostało wykradzione?
2: Przede wszystkim elementy wystroju, takiej większej architektury, których zwyczajnie dało się oderwać, wyrwać, wynieść, spalić i możemy się poszczycić przepięknymi stropami, zarówno w pałacu, ale też i w samych komnatach zamkowych, gdzie mamy piękne plafony, często zdobione scenami z mitologii czy z antyku, gdzie mamy chociażby władców antycznych przedstawionych. Zachowały się kominki XVIII-XIX wieczne, choć niektóre są replikami, więc to też trzeba rozróżnić. I oprócz wspomnianej głowy słonia, łazienki w szafie, mamy jeszcze w pałacu przepiękny wykusz. To jest taka wieżyczka, jakby można powiedzieć, doklejona od zewnętrznej strony, która ciągnie się przez trzy piętra i od wewnątrz wygląda to po prostu jako taka narożna, półokrągła wnęka i w jej środkowej części zachowała się przepiękna intarsja. Intarsja, czyli można powiedzieć takie malowidło, dzieło utworzone z drewna, ale z użyciem drewna o różnych kolorach. Też drewna bejcowanego, przepalanego, ale jednak jest to drewno i to drewno tworzy nam właśnie jakieś konkretne wzory. W tym przypadku są to również herby, jest to cały tutaj heraldyczne przedstawienie. Podejrzewamy, że w całym tym wykuszu taka intarsja mogła się znajdować, choć nie wiemy tego na pewno, ale w środkowej części się ona zachowała, więc to jest rzecz wyjątkowa. I mamy jeszcze obraz jeden, który się zachował po 1945 roku. On znajduje się nad atrapą kominka w sali rycerskiej, czyli polowanie z sokołem.
1: Te wspomniane legendy legendy jeszcze są jakieś?
2: Całe Mrowie. Oczywiście o Białej Damie już wspominałam. Mamy też legendę o jeźdźcu bez głowy. No, które miasto nie ma swojej legendy o jeźdźcu bez głowy? To są też takie kanoniczne dość postaci. Ale bardzo ciekawą legendą jest taka, powiedziałabym, nowa legenda, bo ostatnio mieliśmy wydaną właśnie książkę z nowymi legendami olesińskimi. Serdecznie ją polecam. I tam się pojawia postać chytrego sukiennika, bowiem w naszym tutaj sąsiadującym z zamkiem muzeum możemy oglądać tak zwany skarb oleśnicki, czyli 420 groszy praskich, całkiem spora kwota, wykopana właśnie przy rynku oleśnickim podczas zwyczajnych prac budowlanych. W drewnianej skrzyneczce złożone było właśnie 420 monet, więc to była kwota mówiąca o tym, że ktoś bogaty musiał ją tutaj zakopać i legenda mówi, że był to sukiennik, który no, był człowiekiem zamożnym, ale niestety dość skąpym i chytrym i nie chciał się ze swoją rodziną zdobytym majątkiem dzielić i w XV wieku, kiedy nadciągała zawierucha husycka również na tereny oleśnickie, miał ten skarb zakopać z myślą, że po niego później wróci, co się nie udało, bo niestety zakończył żywot, a skarb został odnaleziony rzeczywiście późno, bo dopiero w 2010 roku i dzisiaj można go w muzeum oglądać.
1: Jakie znaczenie zamek ma obecnie?
2: Zdecydowanie jest perłą i skarbem i wizytówką Oleśnicy, dlatego że znajduje się na szlaku zamków piastowskich, więc ta turystyka związana właśnie z odwiedzaniem warowni piastowskich, mam wrażenie, że jest coraz bardziej popularna i dzięki temu również turyści docierają do Oleśnicy właśnie po to, żeby zobaczyć zamek, a przy okazji okazuje się, że odkrywają też inne piękne miejsca w Oleśnicy, która jest przecież miastem o bogatej historii, ale zamek jest ewidentnie tym magnesem. Nie ma się co dziwić, to w końcu drugi największy renesansowy zamek na historycznym Śląsku. Tylko brzeg nas wyprzedza w tej kwalifikacji, więc jest rzeczywiście takim zalążkiem i powodem, dla którego turyści do Oleśnicy przyjeżdżają i to z perspektywy propagowania historii naszego miasta jest chyba tą najważniejszą rzeczą.
1: Wspomniałaś o bogatej historii Oleśnicy. Jak tutaj przyjedziemy, to co jeszcze możemy zobaczyć?
2: Zdecydowanie cały obszar tak zwanego Starego Miasta, czyli to, co się mieści w granicach murów miejskich, a samych murów miejskich mamy w Oleśnicy całkiem sporo, bo zachowało się 1600 metrów, więc praktycznie cały pierścień i w ramach właśnie tego pierścienia możemy zobaczyć jeden z większych rynków XIII-wiecznych, bo oleśnicki rynek, kiedy zostaje tutaj utworzony w 1255 roku, czyli wtedy, kiedy Oleśnica otrzymuje prawa miejskie, dostaje największą ilość ulic ze wszystkich rynków na Śląsku, 12. Nawet we Wrocławiu wtedy tyle nie było, więc to pokazuje z jak dużym rozmachem też poniekąd wytyczano ten rynek. Na rynku stoi ratusz, on jest niestety odbudowany po wojnie, bo był zniszczony, ale wieża stoi, przetrwała wojnę, więc ratusz z wieżą, przed ratuszem charakterystyczna kolumna Nike, ale też mnóstwo zabytków sakralnych, bo mamy i starą synagogę, dzisiejszy kościół zielonoświątkowy, mamy cerkiew prawosławną i dawny kościół zakonny świętego Jerzego, kościół świętej Trójcy, również nasz najmłodszy zabytek sakralny, no i oczywiście kościół zamkowy z jedyną w Polsce zachowaną biblioteką łańcuchową, a także kryptą Wirtembergów, to z kolei jedyną taką w Europie. Także mamy takie wisienki, mamy takie smaczki, mamy zachowaną też jedną bramę miejską z czterech, którą też można zwiedzać, tam jest galeria sztuki również, no i oczywiście nasz Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, gdzie można sobie tą wiedzę uporządkować, zwiedzić wystawę. Wystawa jest multimedialna, więc też nadaje się fantastycznie dla dzieci. Także myślę, że spokojnie cały dzień można sobie na Oleśnicę zaplanować.
1: O Zamku Książąt Oleśnickich opowiadała Mira Sudecka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie i zapraszam do Oleśnicy.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Obok krzyża Jezusowego stała Matka. Uwielbiamy Cię, miłosierny Odkupicielu, w tej właśnie godzinie, w której gromadzisz nas duchowo pod Twoim krzyżem wraz z Maryją. Pragniemy teraz jeszcze raz na nowo odkryć i doświadczyć Twojej wielkiej i niepojętej miłości, którą nam objawiasz w darze swojej Matki. Bowiem właśnie w tej godzinie największego cierpienia i opuszczenia nie zapominasz o człowieku, szczególnie o tym, który stał się przyczyną Twojej męki. Ty, widząc pod krzyżem swoją Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłowałeś, powiedziałeś do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej właśnie chwili Maryja jawi się jako nowa Ewa, Matka żyjących, przez którą wylewasz na ludzkość strumienie łask wysłużone na krzyżu. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że nie pozostawiłeś nas samych sobie, ale jako pomoc w ziemskim pielgrzymowaniu dałeś nam Maryję za Matkę. Spraw, abyśmy z otwartym sercem wprowadzili ją do naszego życia, naszych uczuć, obowiązków i byśmy od niej uczyli się posłuszeństwa Duchowi Świętemu, wiernego pełnienia woli Bożej, a szczególnie głębokiego uczestnictwa w tajemnicy Eucharystii i w Twojej męce, która stała się drogą naszego odkupienia. Wraz z Maryją, dla zasług Twej bolesnej męki, błagamy o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego, aby był czytelnym znakiem zbawienia dla świata. Mocą swego Ducha umocnij wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby czynem, słowem i modlitwą głosili orędzie Twojego miłosierdzia.

0: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ufni w te słowa, Jezu, pragniemy prosić o te łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Twoją wolą, bo ona jest dla nas samym miłosierdziem. Prosimy więc o wierne jej pełnienie dla wszystkich ludzi, aby postępowali zgodnie z dekalogiem wypisanym w ich sercach. Dla pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, prosimy o życie zgodne z duchem Ewangelii, aby w nich i przez nich objawiało się światu Twoje miłosierdzie. Udziel łask nawrócenia wszystkim, którzy się pogubili, pobłądzili, zeszli z Twoich dróg, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Błogosław naszej Ojczyźnie, Europie i światu, aby zwrócił się do Ciebie z ufnością i zaznał upragnionego pokoju. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Sądzę, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że n

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie za dar Twojej miłosiernej miłości, rozlewającej się na ludzkie serca z tajemnicy Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Dziękujemy za Maryję, która swą macierzyńską miłością objęła wszystkich, za których oddałeś swoje życie. Dziękujemy za przykład błogosławionych i świętych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary. Pod tym znakiem żyli i oddawali życie za braci. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę, która olśniona tajemnicą Twojego miłosierdzia przypomniała ją całemu światu, i za przykład świętego Jana Pawła II, który ukrzyżowanej miłości pozostał wierny do końca.

0: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczne dla pacjentów może być również przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
1: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolencinie przez 144 godziny.
0: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy. Nie do przewidzenia jest też sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu. Błażej Kulesza.
4: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
5: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
4: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
5: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
4: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
0: To dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dla wielu uczniów wakacje są pierwszą okazją do podjęcia pracy. Powinni odpoczywać, czy może zarabiać i zdobywać doświadczenie. Na to odpowiadają mieszkańcy Katowic.
6: Ja na przykład pomagam rodzicom przy młodszym rodzeństwie i z tego powodu zrezygnowałam z pracy wakacyjnej.
7: I można pomagać w rodzinie. Nie praca zawodowa, ale taka właśnie usłużna.
8: Jeżeli by mieli podejmować jakieś pracy, to dobrze byłoby, gdyby to była praca, która jest związana z ich zainteresowaniami.
9: Na przykład miesiąc można popracować, a miesiąc można się bawić, nie? Dla młodzieży jest dużo pracy.
10: Praca wakacyjna na pewno jest fajnym doświadczeniem, ale myślę, że nie powinien to być też taki przymus ze strony społeczeństwa, że każdy musi mieć tą pracę.
0: Jak słyszeliśmy, ile głosów, tyle rozwiązań, jednak według statystyk w Polsce już co trzeci nastolatek podejmuje pracę w wakacje. Większość z nich chce zarobić na własne wydatki i przyjemności.
11: Czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina odczuwalnie w stolicy Dolnego Śląska 27 stopni. Jest to wciąż najcieplejszy moment tego dnia, który potrwa jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Dodatkowo piękne słońce na niebie, które będzie nam dziś towarzyszyło do godziny 20.58 oraz dobra jakość powietrza, jak i wiatr wiejący siłą 20 km na godzinę.
12: Reklama.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
14: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
15: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
16: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
17: Reklama.
11: 15.32 na zegarach, słuchajcie, Radio Rodzina, a my już teraz kolejną muzyczną godzinę kontynuujemy z Rodem Stewartem i piosenką Time, więc mam nadzieję, że właśnie ten najbliższy czas spędzicie razem z nami.

Tygodnia Lato, czyli tegoroczny kawałek Kuby i Kuby, który niejako dziś jest pewnego rodzaju muzyczną przepowiednią, ponieważ dzisiaj ciepły dzień. Miejscami na Dolnym Śląsku opady deszczu, ale no słuchajcie, w najbliższych dniach ochłodzenie i to zdecydowane. No ale taki oddech chyba wszystkim nam się przyda, no bo słońca w ostatnich dniach było sporo, wysokich temperatur również, a od jutra kilka stopni mniej, więc można powiedzieć, że pogodowo dla każdego coś fajnego. Ale jak na razie dziś jeszcze przyjemnie i ciepło, dlatego korzystajmy z tego czasu, na który oczywiście poleca się idealnie muzyka w Radiu Rodzina.

0: słuchał.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
2: Ogłoszenie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
2: Ogłoszenie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Odczuwalnie w stolicy Dolnego Śląska 27 stopni. Jest to wciąż najcieplejszy moment tego dnia, który potrwa jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Dodatkowo piękne słońce na niebie, które będzie nam dziś towarzyszyło do godziny 20:58 oraz dobra jakość powietrza, jak i wiatr wiejący z siłą 20 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Za nami klasyki, wielki człowiek, wielki artysta, czyli Krzysztof Krawczyk i chciałbym być, no właśnie pewnie nie jeden raz każdy z nas tak sobie pomyślał, a skoro mamy lato, no to przy okazji mamy dobry moment, żeby do tych myśli wrócić, no bo słońce naprawdę sprzyja optymizmowi, a to wszystko za sprawą nie inaczej serotoniny, czyli hormonu szczęścia, którego produkcję wspiera światło słoneczne. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, no to nie inaczej łatwiej uwierzyć, że nasze plany i nasze marzenia są w zasięgu ręki, więc jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, że chcielibyście być kimś konkretnym, kiedyś tam gdzieś w przeszłości, no to zachęcam do tego, żeby wrócić do tej myśli właśnie teraz, a być może przez to, że trwa lato, jest słonecznie, pięknie, no i ciepło, no to ten klimat sprawi, że będzie nam znacznie łatwiej zrealizować to marzenie.

21 minut po godzinie 16. Pora obiadowa powoli przychodzi już w podwieczorek, więc skoro mowa o jedzeniu, no to przypomniała mi się taka słynna reguła 5 sekund. Wiecie, jedzenie spadło na podłogę, szybko je podnosimy, no i oczywiście wierzymy, że żadne bakterie nie zdążyły się w ciągu tego czasu na nim znaleźć. No przyznam, że sama przez długi czas w to wierzyłam. Co prawda tak troszeczkę z przymrużeniem oka, no ale jednak. A tutaj okazuje się, że to naprawdę jeden z tych mitów, który nauka obaliła już dawno. Nie istnieje żadne magiczne 5 sekund. Bakterie mogą znaleźć się na naszym jedzeniu praktycznie od razu po kontakcie z podłogą, no i ma to naprawdę wiele sensu. Co ciekawe, już w 2003 roku udowodniła to amerykańska uczennica Gillian Clark. Wygląda na to, że minęło ponad 20 lat, a ta teoria, choć obalona, nadal ma się całkiem dobrze.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

33 minuty po godzinie 16 jest z nami na antenie Radio Rodzina. Stary kawałek, ale jakże nostalgiczny, czyli Magma i Aisha. I powiem wam szczerze, że ilekroć słyszę tę piosenkę, to jakoś pojawia mi się gęsia skórka na rękach i jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa, no bo to właśnie za dzieciaka tego typu utwór się słuchało. No i właśnie przywołuje to wspomnienia beztroskich wakacji, wyjazdu z rodzicami nad morze. No, takie piosenki się trafiają i ilekroć się pojawiają się na naszej antenie, no to jakoś tak miło mi się osobiście robi. Mam nadzieję, że wy również macie takie piosenki, które sprawiają, że wspomnieniami przenosicie się do dzieciństwa albo do pięknych, beztroskich chwil. Oczywiście, jeżeli chcecie się tym z nami podzielić, no to jesteśmy do waszej dyspozycji na naszych social mediach. Tam podsyłajcie swoje propozycje muzyczne związane z dzieciństwem, a być może jeszcze dziś pojawią się one na naszej antenie.

Już za 13 minut, godzina 17 przy mikrofonie wciąż razem z Wami Justyna Kubiś i ja już teraz chciałabym sprzedać Wam taki drobny protip na to, jak dłużej żyć. I jest on związany z wdzięcznością, która, jak dowodzą naukowcy, ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. I można tutaj powiedzieć, że nie jest to tak zwany pic na wodę, no bo kwestia ta opiera się na procesach chemicznych realnie zachodzących w naszym organizmie. I tutaj bierzemy pod uwagę badania z 2019 roku, które wykazały, że kobiety, które uzyskały największe wyniki w skali wdzięczności, miały aż o 9% mniejsze ryzyko zgonu w ciągu 3 najbliższych lat, a wdzięczność szczególnie chroniła je przed chorobami układu krążenia, więc naprawdę to ciekawa sprawa. Jeśli więc chcemy długo żyć, bądźmy wdzięczni, bo to wpływa nie tylko na długość, ale i oczywiście na jakość naszego życia.

0: Minęła godzina 17, my już teraz w Radiu Rodzina zaglądamy do tego, co będzie się działo w najbliższych godzinach pogodowo na terenie Dolnego Śląska. 26 stopni na termometrach w stolicy i w najbliższych godzinach temperatura ta będzie delikatnie spadać, aby w najbliższą noc pogadać się minimalnie 14 stopni. Dodatkowo dobra jakość powietrza, piękne słońce, które będzie nam dziś towarzyszyło do końca dnia.
1: Reklama.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
8: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Dwie minuty po godzinie 17 na zegarach. Taka pora, że z jednej strony jeszcze chce się coś porobić, ale z drugiej strony się już nie chce. Więc skoro służymy się w Radiu Rodzina, no to naszym obowiązkiem jest już teraz dodanie odrobiny energii. Więc nie inaczej, na naszej antenie. Już teraz Amel Bent i Eye of the Tiger.

Słyszymy się w Radiu Rodzina w kolejnej godzinie wypełnionej po brzegi ciekawą muzyką. No i właśnie na naszej antenie znajdziecie naprawdę różnorodne gatunki muzyczne. Znajdzie się i rock, i punk, i pop, a nawet znajdzie się też muzyka elektroniczna czy filmowa od czasu do czasu. No ale przyznajcie szczerze, muzykę na naszej antenie można uwielbiać, ale są takie kawałki, które gdzieś tam na dnie naszego serca dziś się rozgościły i nie chcą wyjść. Ja mam również taki ulubiony zespół, jest to zespół Lemon, który już za chwilę gości na naszej antenie, ale jestem ciekawa, jakich artystów kochacie wy. Jeśli macie ulubione piosenki muzyczne, to oczywiście podsyłajcie je na naszych social mediach, a być może usłyszycie je w najbliższych godzinach na naszej antenie.

Słuchacie Radio Rodzina, przy mikrofonie w to sobotnie popołudnie Justyna Kubiś i powiem Wam, że lubię właśnie w taki czas zachęcać Was do aktywnego spędzania czasu w weekend, no ale z drugiej strony wiem, że czasem po prostu człowiek potrzebuje takiego sobotniego nic nie muszę. Jeśli dla Was brzmi to znajomo, no to przypominam, dziś jest idealny dzień, żeby nic nie robić, absolutnie nic, no i nie mieć z tego powodu żadnych wyrzutów. I tak w ramach ciekawostki, we Włoszech jest na to specjalne określenie dolce non far niente, czyli słodkie nic nie robienie. I uwierzcie mi, to nie jest lenistwo, tylko można powiedzieć, że tym sformułowaniem określa się w jakiś sposób taki styl życia. Więc dziś, jeśli nie macie na to ochoty, no to nie planujcie, nie spinajcie się, po prostu bądźcie, a ja zajmę się tym, żeby ten sobotni czas pasował idealnie do waszego dolce non far niente.

Słuchajcie, Radio Rodzina, popołudniową porą na naszej antenie wyśmienita muzyka, która łączy ludzi, ale czasem też względem niej wprowadzane są absurdalne zakazy. Wyobraźcie sobie, że w Chinach zakazano karaoke z piosenką My Heart Will Go On Celine Dion, bo uznano ją za zbyt emocjonalną. Podobno ludzie płakali podczas występów bardziej niż na filmie Titanic. No i z jednej strony to śmieszne, z drugiej chyba rozumiem. W końcu kto nie wzrusza się przy tej melodii, ale spokojnie, u nas możecie płakać i śpiewać bez ograniczeń. Więc już teraz na antenie Radio Rodzina klasyk Celine Dion i kawałek My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

iż za nieco ponad 12 minut łączyć się będziemy na wspólnej modlitwie, uczestniczyć będziemy w Eucharystii, którą transmitujemy dla Was w soboty o godzinie 18. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego czasu, który rozpocznie się już za chwilę, a tymczasem na naszej antenie nie inaczej muzyka, która wprowadzi nas w ten wyjątkowy moment. Już teraz na naszej antenie Grzegorz Kloc i dla Ciebie bije serce moje.

Na zegarach wybiła godzina 18, dlatego już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestniczenia w Eucharystii, którą transmitujemy dla Was prosto z wrocławskiej katedry.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam was bardzo serdecznie na Eucharystii już z niedzieli. Przedstawiajmy nasze intencje i sprawy Panu Bogu. A msza święta jest sprawowana w intencji Bożeny z okazji urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie na każdy dzień życia. Jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, dlatego prośmy na początku Eucharystii o miłosierdzie Pana Boga. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.

0: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, wyście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźmy sobie wygodnie. Kochani, każdy człowiek posiada taką dziwną cechę, która stawia przed nami taki wielki mur i często zabiera nam sens naszego życia. Chodzi mi o to, że bardzo szybko w życiu ogłaszamy publicznie, że jesteśmy przegrani, że już nie ma dla nas żadnej szansy. Coś nie poszło po mojej myśli, no to już mówimy sobie: jestem do niczego. Rozpadła się jakaś relacja, no to już mówimy: no nie będę nigdy szczęśliwy. Ta relacja była taka, że czułem się tak szczęśliwy. Nie zdałem egzaminu albo nie dostałem awansu w pracy, no to już jestem skończony, to będę już do końca życia na tym stanowisku i w ogóle nic już mi nie pójdzie. Przyszła choroba, to już pewnie umrę i już mi nikt nie pomoże, najlepiej to się zamknę w domu i nawet nie będę chodzić po lekarzach. I zauważcie, że jedna porażka, jedno trudne wydarzenie i człowiek potrafi przekreślić całe swoje życie. To tak jakby ktoś po pierwszej połowie meczu wyszedł ze stadionu i powiedział: no przegraliśmy, no jest 1-0, jeszcze połowa meczu, ale pewnie tam nic nie będzie, już piłkarze schodźcie, już nawet nie będziecie dalej walczyć, bo to jest bez sensu. No przecież nikt rozsądny tak nie robi, mecz dalej trwa i wszystko może wydarzyć się do ostatniej sekundy. Dzisiaj Pan Jezus opowiada przypowieść o polu. I pojawia się nagle problem, bo wyrosły jakieś krzaki. I zauważcie, że ludzie z przypowieści wpadają w wielką panikę, nie wiedzą, co robić. Panie, wszystko się popsuło. To już się do niczego nie nadaje. Wyrwijmy to natychmiast. Co robi gospodarz? Gospodarz spokojnie odpowiada: nie jeszcze, nie, poczekajcie na żniwa. To jeszcze nie jest ten czas. Wiecie, co mnie uderza w tej przypowieści? Że gospodarz nie zaprzecza, że to już są niepotrzebne krzaki. On po prostu nie pozwala, żeby jakiś tam chwast, który sobie tam rośnie między tą pszenicą, żeby on decydował o wartości całego pola. I on czeka na rozwój sytuacji. Ktoś kiedyś mi opowiadał o kobiecie, która nie mogła pogodzić się z tym, że jej mąż miał udar i że jest przykuty do łóżka. I ona chodziła i wszystkim naokoło opowiadała, że ona straciła już męża, bo już nie ma kontaktu. Ale 2 lata później ona zmieniła diametralnie zdanie i wtedy mówiła, że choroba męża nauczyła ją kochać męża zupełnie inaczej. Bo przed chorobą oni byli daleko od siebie i ona tak naprawdę nie kochała męża. I ona znowu go pokochała tak jak 50 lat wcześniej. Każdy z nas buntuje się, nie umie się znaleźć w nowej sytuacji. To jest normalne, jesteśmy tylko ludźmi. Ale my często ogłaszamy koniec podczas, gdy Pan Bóg jeszcze pisze kolejny rozdział naszego życia. Może dzisiaj przeżywasz jakąś porażkę. Może wrócisz po mszy świętej do pustego mieszkania. Może zostałeś zraniony przez kogoś bliskiego. Może od lat walczysz z tym samym grzechem i mówisz sobie, już się nigdy nie zmienię, to już jest koniec. Posłuchaj uważnie. To, że znajdujesz się w dołku, że przeżywasz jakiś kryzys, porażkę, to nie oznacza, że przegrałeś życie. To, że dzisiaj płaczesz, to nie znaczy, że się już nigdy nie uśmiechniesz. Nie słuchaj najgorszego kłamstwa szatana, który ci wmawia ciągle, to już jest koniec. Bo Ewangelia odpowiada, jeszcze nie. Jeszcze Bóg nie skończył projektu na twoje życie. Jeszcze nie nadeszły żniwa. Jeszcze nie wiesz, co może wyrosnąć z tego, co cię dzisiaj boli. Dlatego nie oceniaj swojego życia po okładce, po tym, co jest teraz. Bo Pan Bóg widzi inaczej, widzi dalej. Kochani, nie wracajmy do domu z przekonaniem, że wszystko jest stracone, ale wróćmy z nadzieją, że Pan Bóg wszystko naprawi, poskleja i wyleczy. Dasz Panu Bogu szansę? Amen. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością wznieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca. Za Kościół, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże, Ciebie prosimy. Za pasterzy Kościoła, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy poszukują sensu życia, aby w Jezusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne, Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Bożeny z okazji urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie na każdy dzień życia. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i udziel nam łaski, abyśmy przez Twoje Słowo wzrastali w wierze i nadziei. Tobie chwała na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest ta...

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. W kolegiacie Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli lipca i sierpnia o godzinie 19:00. Koncerty są biletowane. W przyszłą niedzielę na zakończenie mszy świętej błogosławieństwo kierowców i uczestników ruchu drogowego. Do Wrocławia przybędą relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zelli i Ludwika Martin. W Karmelu będzie je można nawiedzać w dniach 28 lipca od godziny 20:00 do godziny 3:00 oraz 29 lipca od godziny 6:00 do 16:00 oraz w kościele świętego Józefa od 30 lipca od godziny 10:00 do 31 lipca. Informacje szczegółowe na plakatach. Zapraszamy do udziału w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21 katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy do odwiedzenia tarasu widokowego, kaplic barokowych naszej katedry, kolegiaty Świętego Krzyża oraz muzeum. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Pani Bożenie, z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękuję siostrom zakonnym. Życzę dobrego wieczoru. Idźmy z tego kościoła, wyjdźmy przemienieni. I nie mówmy, że to już jest koniec, ale to jest początek. Niech Pan Bóg nam w tym dopomaga. Trzymajcie się.

0: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
3: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
2: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
3: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
2: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo i tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
2: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
3: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki. W tym rynek europejski 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro, Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku, Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku i tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
0: Agroinfo.
1: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
0: Agroinfo.
1: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
0: Agroinfo.
1: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
0: Agroinfo.
1: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
8: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. News.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem koncert w Castel Gandolfo to dar od miejscowej diecezji. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Zdesperowanym Ukraińcom przynosi nadzieję, bo reprezentuje Ojca Świętego, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś wieczorem w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej. To dar dla Leona XIV od miejscowej diecezji Albano w dowód wdzięczności i uznania za pierwszy rok pontyfikatu i powrót papieża do Castel Gandolfo.
2: Jak przyznaje biskup Vincenzo Viva, Castel Gandolfo i cała okolica z wielkim przejęciem przeżywają powrót Leona XIV do swej letniej rezydencji. Jest tu u siebie. Castel Gandolfo zawsze, od pontyfikatu Urbana VIII, był rezydencją papieską, przede wszystkim w okresie letnim. A Leon XIV dodatkowo przyjeżdża tu co tydzień, również w ciągu roku. Tutaj nabiera sił duchowych, umysłowych i fizycznych, by stawiać czoła wyzwaniom swego pontyfikatu.
1: Koncert w Castel Gandolfo rozpocznie się o godzinie 21:00. W programie przewidziano utwory Paganini i Bakalowa. Na Ukrainie przebywa szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizyty Jana Pawła II oraz odrodzenie Kościoła Łacińskiego na Ukrainie. Wczoraj spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
3: Metropolita lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się, napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
1: Dziś papieski wysłannik jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny oraz miejsca, które zostały zniszczone na skutek rosyjskich bombardowań. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Już od miesiąca kraj ten zmaga się z rekordowymi temperaturami i wysoką liczbą zgonów. Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.
4: Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z ministrem do spraw klimatu i środowiska. Arcybiskup Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc. Minister Jean-Luc Cruyck zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Lista Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, Janusz Janina Iwański. Być może, jak się uda, zawita na podium, by wręczyć najważniejsze trofea, czyli te, które są okraszone medalami i złotem. Zobaczymy, może się uda. Tymczasem witam serdecznie. Program realizuje Robert Czech. Przed Państwem 20 wspaniałych utworów. Od razu zaczynamy. Na miejscu 20 Maciek Balcar, stylu dróg, które widzisz przed swoimi oczami. Wybieraj te, które otworzył przed tobą Bóg. Maciek Balcar.

Maciek Balcar, Styl Dróg, Ty zaślepione omijaj. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie pożądaj. Cały dekalog jest ważny, ale pamiętaj, są takie drogi, które zaślepił Bóg. Tam nie wchodź. O tym między innymi Maciek Balcar na 20 w utworze Stylu Dróg. Trzy utwory mogą Państwo je sobie wybrać z tych 20 i na nie zagłosować. Trzy utwory wybierasz Ty. 20. Za to gramy dla Państwa w czasie listy. Mamy nadzieję, że wszystkie Państwu się podobają, nam też, ale trzy trzeba jakoś wybrać. Gdzie? Muzycznedary.pl, zakładka głosowanie, trzy utwory wybierasz Ty, 20 prezentujemy, my Lux Torpeda, persona non grata, 19.

Piąte, nie zabijaj. Persona non grata, Electrolux Torpeda na miejscu 19 i już jesteśmy na 18 miejscu. To rodzina Julia i Grzegorz Kopalowie. Program powstaje 13 lipca tutaj w Radiu Jasna Góra. Pozdrawiamy pozostałe stacje: Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Pozdrawiamy Was pięknie w kraju i za granicą, wszędzie tam, gdzie dociera sygnał internetowy, satelitarny z Radia Jasna Góra i DAB+. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mówię o 13 lipca, bo to dzień męża i żony. Żony i męża. Więc jak ulał pasuje ten utwór dla tych wszystkich, którzy dziś świętują. A w zasadzie świętować małżeństwo można i trzeba każdego dnia. Julia i Grzegorz Kopalowie. 18.

To rodzina. Utwór w szerszym obszarze dla wszystkich małżonków. Dzielcie się szczęściem małżeństwa sakramentalnego z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy mają jakieś opory w tym względzie, żeby przyszli do Chrystusa, zaprosili Go do swojego życia. Wtedy będzie szczęście, miłość, piękno i droga w stronę nieba, bo celem każdego sakramentu jest zbawienie. Julia i Grzegorz Kopalowie, to rodzina, 18 z 19, a zespół Armia na miejscu 17, Wojna i Pokój. Znowu wiadomości wojenne niestety docierają, więc prośmy o pokój, walczmy o pokój modlitwą, słowem, przykładem, postem. Módlmy się o pokój.

Armia Pokoju to miejsce 17. Tomek Budzy-Budzyński, jego syn Stanisław na gitarze, też komponujący. Pozdrawiamy serdecznie. To miejsce 17 za nami i w nas, a teraz 16. Młoniek i Macio, Wolność.

Młyniek i Macio to miejsce 16, awansowali 17 utworem Wolność. Trzy utwory wybierasz ty 20, prezentujemy muzyczny dary.pl, zakładka głosowanie. Pan Michał pozdrawia z Gostynia. Pozdrawiamy serdecznie, panie Michale. Pozdrawiamy tych, którzy z nami bardzo często na fanpage'u, którzy nas słuchają w kraju i za granicą. Pani Aleksandra i Armin to Norwegia, ale też i Polska. Pan Dariusz Puka z Toronto, Kanada, serdecznie pozdrawiamy. Oaza chorych i niepełnosprawnych, bardzo was pozdrawiamy. Pan Dominik, Anna, Arkadiusz, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Alina BC, no to super, że jesteście. Będzie się działo, bo dziś, drodzy państwo, na chwilę zawita do nas kto? Aleksander Kłak, srebrny medalista w piłce nożnej na olimpiadzie. Tak, tak, będzie jego krótkie, ale istotne świadectwo. No tak, niektórzy oglądają, niektórzy nie, Mistrzostwa Świata w piłce. Myślę, że bardzo się przyda jego wypowiedź. Kiedyś byliśmy potęgą futbolową, proszę państwa. Byliśmy. 5 medali. Dobrze, o tym za chwilę. Teraz nowy plan, który przyniósł Jezus Chrystus na ziemię. Przebaczenie. O tym Maleo i 15.

Przebaczenie to plan. Czyż to nie genialne? Przebaczenie jest planem, który został przez Najwyższego zaaranżowany, pomyślany, umiłowany już w niebie i wysłał nam swojego Syna, by nam przebaczył w imieniu Boga, będąc Bogiem człowiekiem. Ależ to jest niesamowite. Weźcie Państwo to pod uwagę, że Ojciec nam wybacza w Synu i przeprowadza nas z powrotem do nieba. Czyż my nie powinniśmy sobie wszystkiego wybaczyć, skoro Bóg wybacza nam wszystko? W taki sposób oczywiście najbardziej, kiedy idziemy do Niego do spowiedzi w sakramencie pokuty i pojednania. Ale już w sakramencie chrztu jesteśmy odnowieni. Potem wypełnienie tego chrztu, spowiedź to jest wypełnienie chrztu poprzez całe nasze życie. No rzeczywiście, wielka sprawa, przebaczenie, więc skoro Bóg nam przebacza, to i my powinniśmy sobie wybaczać wszystko, wszystkim, absolutnie. Zrób to koniecznie, jeśli masz jakąś zaległość w tym względzie, dzwoń, umawiaj się, wysyłaj SMS-a, Messengera, co tam, gdzie tam, jak tylko możesz dotrzeć i pisz, przebaczam, proszę o przebaczenie, póki jeszcze chodzisz po tej ziemi. Bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Przebaczenie to plan. Ty też zrób taki plan przebaczenia dla kogoś, dla siebie. Piotr Nagiel, ufam ci, to już miejsce 14.

No i proszę bardzo, doszliśmy do miejsca, gdzie ktoś jeszcze nawet z Holandii nas pozdrawia. Pozdrawiam również z Holandii Maciej. Panie Maćku, pozdrawiamy serdecznie. Proszę pozdrowić rodzinę, bliskich, znajomych, nieprzyjaciół. Nie, też niech pan pozdrowi. Pozdrawiamy serdecznie Polaków w Holandii. Dobrze, lecimy dalej, bo już jesteśmy na miejscu 13. Słyszymy te rytmy, rymy, ten hip-hop ze Świnoujścia. No, okazuje się, że AKB, Artur Brunon Warzecha, był protoplastą tego gatunku. Nie wiedzieliśmy o tym, wspomniał nam o tym jego syn, więc serdecznie pozdrawiamy obu panów. No i gratulujemy tego utworu i przemian, które doprowadziły do spotkania z Chrystusem na stałe. Przemiany.

0: Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany.
1: AKB 13 z 14, awans. Przemiany, są przemiany, jakże to istotne. Najważniejsza z nich to przemiana eucharystyczna. Tam zwykły chleb i wino przemieniają się w ciało i krew pańską. Każdy z nas może wziąć udział w tej przemianie, dostępując sakramentów, będąc wcześniej oczyszczonym w spowiedzi. Ważna sprawa, drodzy Państwo. W ten sposób Chrystus zamienia nas w siebie, ale to nie jest teoretyczna przemiana, bardzo praktyczna. Chodzi o to, by być na Eucharystii. Zachęcajmy się do tego nawzajem, bo to bardzo ważne, zwłaszcza to młodsze pokolenie, które czasami pyta, a do czego mi potrzebny ten Kościół? No właśnie do tego, by się przemienić i koniec końców stanąć przed Bogiem i być zbawionym. Do tego jest potrzebny Kościół. To było miejsce 13, teraz 12. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1 z 13. Tylko ty.

nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

Mateusz Pospieszalski właśnie w tej chwili na wokalu, przed chwilą Adam Weronowicz czytający z namaszczeniem psalmy 4 i 1 z 13 na 12. A kto wygrywa drugą dziesiątkę? Już Państwo pewnie słyszą, Anne-Marie z płyty Droga, utwór Przytul mnie.

Pięknie. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce Anne-Marie z płyty Droga, przytul mnie. Bardzo ci proszę, Roberto. Potrójny dzwon okrętowy, listy przebojów, muzyczne dary, korab, muzyczne dary wpływa do dziesiątki pierwszej. Znakomicie wykonany ruch przez Roberta Czecha i proszę bardzo, wpłynęliśmy do dziesiątki pierwszej. Tutaj Piotr Szorstkien, Tomek Radziszewski oczywiście na wokalu, 54 to Różaniec i to w kontekście nowenny pompejańskiej, Bartolo Longo, święty Bartolo Longo. Genialnie nam się to wszystko składa, a jeszcze do tego dołączyli do nas Krzysztof, Łukasz, Michał, bardzo was pozdrawiamy.

ci się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi

Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

Tomek Radziszewski w swoim stylu. Rzeczywiście pięknie brzmi ten utwór, jest wyjątkowy, przyznają państwo. No i do tego tekst, piękny tekst. Piotr Orskin, 54, Bartolo Longo, 10 za nami i w nas. Na 9 Krzysztof Antkowiak, Zostanie mi muzyka, to tytuł płyty, która powstała do słów księdza Piotra Pawlukiewicza na Nowolipkach. Tytuł nagrania, a za chwilę z nami będzie, drodzy państwo, Aleksander Kłak. Za momencik, będzie się działo.

0: No i jest z nami spoza czasu i przestrzeni Aleksander Kłak, legendarny bramkarz reprezentacji olimpijskiej w piłce nożnej, polskiej reprezentacji. Wtedy był srebrny medal. Dodam jeszcze, że oprócz tego zdobyliśmy medal w Montrealu, też srebrny, i złoty medal olimpijski w Monachium w 1972 roku. I uwaga, dwa medale na Mistrzostwach Świata w RFN-ie. Wtedy w RFN-ie w 1974 roku brąz i w Hiszpanii w 1982, co zrobi Piechniczek. Pamiętają Państwo, chociaż pan Piechniczek, tutaj widywałem go na Jasnej Górze, przyjeżdżał wierzący człowiek. Wielu wierzących jest i piłkarzy, i trenerów. Warto o tym wspomnieć przy tej okazji. Aleksander Kłak na pewno, ale jak to było, panie Aleksandrze, jak to było wtedy, kiedy sięgaliście po srebro? Gdzie i kiedy?
1: W pierwszej reprezentacji Polski sukces na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, porażka w finale z Hiszpanią 3-2.
2: No bez wątpienia Hiszpanie świetnie wyszkoleni technicznie. Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramka, strzelaj, tak! 1-0! To 3 razy sztuka! Kowalczyk zdobywa upragnioną i wymarzoną bramkę. No, bardzo piękna sprawa. 46. minuta. Prowadzimy na Camp Nou. Faworytem w dzisiejszym spotkaniu z gospodarzami 1-0.
1: Jako były sportowiec, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, słynnego finału z Hiszpanami, przegraliśmy ten mecz i po tym wszystkim nie mogłem jakby się odnaleźć. Zaraz po finale traktowałem to troszeczkę jako porażkę i to była porażka. Ten mecz był przegrany i nie rozumiałem do końca, jak można cieszyć się z porażki, nie?
2: Ferrer, wybić tę piłkę, Luis Enrique, Hiszpanii niebezpiecznie, bramka. W ostatniej minucie meczu.
1: Kibice cieszyli się, tak? Kibice przyjęli nas bardzo ciepło. Kibice do tej pory wyrażają ten szacunek i troszeczkę nie rozumiałem tego. Natomiast teraz mówię sukces, ale wtedy dla mnie to była porażką. Nie? To było porażką. Ja Panu Bogu zadawałem takie pytanie, dlaczego Ty mi odebrałeś tą Marsylię? No bo ta Marsylia to było... Ja już tam trenowałem z najlepszymi na świecie, z Bartezem. To oni zrobili tylko boli, strzelił bramkę w finale.
0: No tak, był ten problem, był ten ból, ale jak go przezwyciężyć? Jak zwyciężyć to wszystko, co związane z bólem porażki? Jak się na to uodpornić? Jaką radę by dał pan, panie Aleksandrze, młodym sportowcom? W którą stronę pójść i gdzie pan poszedł z tym bólem?
1: Skoczkowie, którzy przyznają się do tego i korzystają z posługi kapłana, pragną Eucharystii przed zawodami, to tak, jakby przekonać młodzież, że to faktycznie daje tą siłę, tą prawdziwą siłę. I też bardzo ważne jest, przygotowuję na porażkę, tak? Czyli ja nie byłem przygotowany na porażkę. Ja byłem jakby, sam się pompowałem się, ponieważ ten sukces i był ten upadek, był. No, nie byłem przygotowany na porażkę. Tak, tu jest chyba taki klucz, nie? Żeby przygotować, żeby oni... mieli do kogo się uciec w momencie porażki, bo ta porażka nastąpi zawsze. Sport to jest nieuniknione, tak? Dochodzimy do pewnego momentu i w pewnym momencie będzie koniec, nie? Każdy to przychodził i większość sportowców wchodzi wtedy właśnie, brakuje mu czegoś, brakuje mu tej sławy, brakuje mu tej adrenaliny i zaczyna szukać czego innego, tak? Jeśli nie ma tej wiary Pana Boga, jeśli nie ma modlitwy, to dużo, bardzo dużo sportowców źle kończy. I czy gdybyśmy osiągnęli sukces i zdobyli złoto, czy moje życie potoczyłoby się inaczej? Nie, na pewno nie. Popełniałbym te same błędy. Brak cierpliwości, jakaś taka pycha, ego, zadufanie. Była tylko kwestia koloru medalu i tej pychy takiej, no, że jestem najlepszy. No, to może by było jeszcze gorsze to życie. Mogłoby tak być. Moje życie potoczyłoby się tylko i wyłącznie inaczej, gdybym w tym momencie odnalazł drogę do Pana Boga, do Chrystusa. To jest jedyna gwarancja na sukces, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym. Cały czas czegoś brakowało w moim życiu, w samej karierze, która była potem trudna, dużo kontuzji. I tak naprawdę nie wiedziałem, co było tym brakującym puzzlem. Tym puzzlem, który spowodował, że nie byłem szczęśliwy. I dopiero po karierze sportowej okazało się, że tym brakującym puzzlem jest właśnie uwielbienie Pana Boga. I tego mi brakowało, jak byłem sportowcem. a odnalazłem szczęście w tym, co mi jest dane. Odnalazłem szczęście w woli Pana Boga. Poddaję się tej woli.
3: Tak jak Chrystus mówi, nie oglądajcie się za siebie. I to i to dokładnie robię. Nie oglądam się za siebie.
0: No niesamowite, prawda? Przyznają Państwo, Aleksander Kłak, ból przegranej, który doprowadził go po długich latach, ale jednak doprowadził go do spotkania z Chrystusem, do większej wygranej niż nie jeden medal, właściwie niż każdy medal, bo spotkanie z Chrystusem jest największym trofeum. Dziękujemy Aleksandrowi Kłakowi za to świadectwo, dziękujemy też Grzesiowi Józiekowi za zebranie tego materiału, no i słuchamy dalej listy przeboi muzyczne Dary, cały czas jej słuchamy, ale taki trend, myślę, bardzo ważny, zwłaszcza, że żyjemy troszkę piłką nożną w tej chwili, bardzo nam się do tego przyda, zwłaszcza, że to świadectwo prowadzi nas w stronę Chrystusa, jak najbardziej, tak jak nasze utwory. Tak jak utwór Gabi Blachy z płyty Oka Mgnienia, Istota 8.

Taka istota jak ty rodzi we mnie miłość. Przepięknie. Gabi Blacha z płyty Okamgnienia, istota na ósmym, a tu już słyszymy chłopców z Placu Broni, Mój przyjacielu B, siódme, Janusz w drodze, także końcówka listy, mam nadzieję, że z jego udziałem, siódme w jego wykonaniu i chłopców z Placu Broni.

Wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I poczytaj, zostań w tym miejscu. Bardzo, bardzo warto. Są wakacje, jest trochę czasu, są urlopy. Zatrzymaj się z Chrystusem przy Jego Ewangelii.

Jesteś. Marcin Wargocki, 6/7, awans. Jestem pewien. O, proszę bardzo, jak nam się tutaj pięknie złożyło. Jesteś w tym białym chlebie. Jestem pewien, że tam właśnie jesteś. O tym ksiądz Adam Bulatowski, herc wyrwany z niewoli. Piąty.

0: wieczności.
1: Jestem pewien, ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli, na piątym, a kto na szarym złocie w tym tygodniu? Proszę bardzo, dwa oczka w

górę. Gabi Gąsior, trudno się dziwić, że ten utwór tak wspaniale awansuje. Czas to miłość za błogosławionym prymasem tysiąclecia Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Gabi Gąsior.

Czas to miłość, a zatem nie żałuj go, czyli nie żałuj miłości. Tak można też to zrozumieć. Pewnie, miłości pod dostatkiem. Bóg hojny jest miłością. Czas to miłość, Gabi Gąsior. Pozdrawiamy też całą rodzinę oczywiście. Wojtek, genialnie też grający, aranżujący utwory. Mąż Gabi. Szare złoto dla nich właśnie. A na trzecim z brązem Porozumienie. Dwa razy z rzędu wygrywali utworem Królów Król.

Brąz za chwilę zagra specjalnie dla Porozumienia, a Janusz już jest w studiu, za chwilę się odezwie. Januszu, rozgość się, uspokój, oddech i za chwilę przyznasz srebro.

0: Porozumienie dwukrotnie z rzędu zwyciężali listę 1277 i 78. Gratulujemy im srebra, złota dwukrotnego i teraz brązu. Januszu, przygotuj się, za chwilę przyznasz srebro. Bardzo prosimy Roberta o przygotowanie srebrnego medalu. I jeszcze tutaj pani Ania pisze, Janina prosto z Wielunia, 12 lipca. Proszę bardzo, jest zdjęcie z koncertu, Januszu, proszę bardzo. No i co jeszcze tutaj? O, za chorych niepełnosprawnych. Słuchamy i pozdrawiamy, pozdrawiamy pięknie. Pani Basia i ja z Mainheim pozdrawiam, pozdrawiamy Mainheim. Janusz, w takim razie teraz ty.
1: Srebro się wyzwania dla orkiestry Golców.
0: Tak, bo tylko jest jeden Jezus Pan.
1: A ja bym chciał coś jeszcze. Ja
0: bardzo
1: bym chciał
0: proszę,
1: jeszcze powiedzieć, kochani, gdzie nas słychać.
0: Po prostu,
1: gdzie nas słychać? A słychać nas...
0: To ty wszystko wiesz.
1: Tak, słychać nas przez Radio Jasna Góra wszędzie.
0: Okej.
1: Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpoolu i oczywiście naziemna transmisja przez...
0: Cyfrowa.
1: DAB Plus wszędzie.
0: Tak. Też, no ale najbardziej, bo tam dociera Radio Jasna Góra na żywo, czyli stolica administracyjna z duchowej stolicy Polski. Pozdrawiamy, czyli Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków. Wiemy też, że Śląsk. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy tam, gdzie słuchacie nas przez internet i w systemie DAB Plus. I jeszcze pozdrowimy naszych słuchaczy, pani Małgorzata, Basia, Oaza, już pozdrawialiśmy chorych i niepełnosprawnych, jeszcze raz was pozdrawiamy pięknie. Druga pani Małgorzata, Ola, pan Armin, Urszula, Delfina, Michał, Tymon, Krzysztof, Maciej, Dariusz, Anna, druga pani Anna, Tomasz, Ewa, Paweł, Artur. Serdecznie, serdecznie was pozdrawiamy, super, że jesteście.

0: tylko tytuł pieśni.
1: Tak, bo tylko jest jeden Jezus Pan, dokładnie. To było srebro, a teraz złoto. Ponownie. No, sensacyjny powrót na pierwsze miejsce.
0: Powrót,
1: Paweł Kusz jest z nami?
0: Halo!
2: O, witam serdecznie.
0: Halo, Paweł!
1: Paweł, witaj serdecznie.
0: Czy to naprawdę twój głos?
2: Naprawdę.
0: Dobrze.
1: Pawle, bardzo się cieszymy, bo będziesz podwójnie obecny raz na telefonicznie tutaj z nami w łączności.
2: Tak.
1: Odbierzesz Złoty Gong i oczywiście na utworze. Bardzo prosimy za utwór Mamo Złoty Gong. Co ty na to z płyty Getsemani?
2: No, powiem szczerze, że jestem zachwycony, że ten utwór robi swoją robotę.
1: Tak, no robi. Powiem.
2: Robi. Do tych wszystkich miejsc, o których wspominaliście wcześniej. Bo
1: a wiesz co? Powiem ci, że zajrzałem sobie do internetu i znalazłem informacje o osobach, które dzięki temu, że mamy, zmieniły decyzję i posłuchamy jakby głosu wewnętrznego, czyli też wewnętrznego dziecka, które miały w sobie, ale przede wszystkim głosu Boga i zaniechały tego dramatu, jakim jest aborcja. I nie zrobiły tego. I proszę posłuchać, kto jest wśród tych ludzi, przynajmniej tych, które dotarłem w tej chwili. Andrea Bocelli miał się nie narodzić. Dalej, no chyba największa postać z tych wszystkich, które tutaj znamy i w ogóle są nam znane, czyli Jan Paweł II. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w roku 1920 lekarz prowadzący Emilię Wojtyłę, która była w stanie błogosławionym, stwierdził, że jest ona zbyt słaba, by urodzić zdrowe dziecko i zalecał jej przerwanie ciąży dla ratowania własnego życia. A ona podjęła inną decyzję, narażając swoje życie i przyszedł na świat Jan Paweł II, no wtedy Karol Wojtyła. Ty sobie wyobrażasz? Czyż państwo o tym wiedzą? Celine Dion na przykład była 14 dzieckiem w rodzinie i matka wyczerpana wychowaniem licznego potomstwa rozważała aborcję, ale miejscowy ksiądz odwiódł ją od tego
0: wielki
1: pomysłu.
0: Wielki światowy głos.
1: Dalej, Cristiano Ronaldo. Nie wiem, czy państwo znany piłkarz, jeden z najbardziej znanych na świecie. Cristiano Ronaldo. Jego matka Maria Dolores dos Santos Aveiro przyznała w swojej autobiografii, że miała taki zamiar i nawet domowymi sposobami się próbowała targnąć na Cristiano. Jednak lekarz odmówił, bo jeszcze potem poszła do lekarza, odmówił przeprowadzenia tego dramatycznego
0: Dareczku, mamy
1: cięcia.
0: Gościa, niewiele czasu nam zostało. Zostawmy troszkę czasu dla gościa naszego, który jest z nami w piosenkę, kochany.
1: Przyszedł
0: na świat. Powrócił do nas na pierwsze miejsce.
1: Co ty na to? Jak podejdziesz do tej kwestii? Bo rzeczywiście mamy tutaj takie przykłady, że coś niesamowitego. Z najwyższej półki.
2: No, wydaje mi się tak, może patrzę na swoje życie i widzę, że wiele takich przykładów gdzieś do mnie dociera. Wydaje mi się, że to jest tak, że z tym czynem, jakim jest aborcja, no to jest ogromny ból wszystkich tych, którzy są w to zaangażowani, ale z drugiej strony jest ogromna walka, której my tak po ludzku nie widzimy. Chodzi o tą walkę duchową i wydaje mi się, że całe niebo walczy o każde życie, które jest pod sercem matki.
1: Tak.
2: I wiesz, tak mi się wydaje, że to jest ogromna walka, walka po prostu dobra ze złem, o której my możemy tylko mówić, bo jeszcze jej nie widzimy. Tak
0: Paweł, dziecko nie jest naszą własnością. Dziecko jest własnością Stwórcy.
2: Dokładnie. Tak uważam. Tak uważam też również.
1: No i oczywiście dziecko nie jest matką, choć jest w niej, ma zupełnie swój odrębny kod genetyczny, jest odrębną personą i należy mu się ochrona od samego poczęcia.
2: No dokładnie. I to jest przepiękne, że Pan Bóg daje nam uczestniczyć, przyglądać się temu, jak tworzy się nowe życie. Więc albo w tym uczestniczymy, albo w to w sobie gdzieś tam zabijamy, no i konsekwencja jest jaka jest, więc myślę, że ogromną siłą, największym darem, jaki Pan Bóg nam dał, jest życie. Nie ma większego daru niż życie, które jest przekazywane. My tylko je przekazujemy, otwieramy się na nie, a resztę już robi Pan Jezus ze swoją mocą, ze swoją siłą, ze swoją mamusią i działa.
0: Wystarczy pomyśleć, bo jesteś. Wystarczy pomyśleć, bo jestem.
1: Dokładnie. A zatem niech żyje życie w każdym i z każdym i niech każdy przyjdzie zdrowo, szczęśliwie na ten świat, będzie kochany. Zatem mamo, ten utwór, mamo nie zabijaj mnie, właśnie no tak, prawda, śpiewasz głosem nienarodzonego, to jest też niesamowite uczucie, prawda, w twoim sercu, kiedy śpiewasz tak ważny komunikat.
2: zawsze te słowa, które są śpiewane tak, wiesz, z serca, gdzieś tak głęboko i czasami śpiewa się w czyimś imieniu, no to jest niesamowity przekaz, że jesteśmy tylko wzmacniaczem tej sytuacji.
1: A to są ogromne ilości osób, rzeczywiście. Dobrze,
0: czas nam się
1: kończy. I kończymy listę. Notowanie zwycięża Antybabylon System, utwór Mamo, Paweł Kurz z nami.
0: Dariusz Krzyszewski.
1: Janusz Jajna-Iwański. Pawle, dwa słowa i kończymy.
2: Bardzo dziękuję za głosy w imieniu swoim i całego zespołu Antybabylon System. Pozdrawiamy was i wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.